0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Gwałty zasadniczo dzieliły się na dwa rodzaje. Pierwszy, kiedy sprawca był znany ofierze. I drugi, o wiele trudniejszy, w których atak przypuszczono na osobę postronną. Te z kolei miały swoją gradację, ale dla opinii publicznej o wiele łatwiej było współczuć kobiecie, która została napadnięta na ulicy, skwerze czy w otwartej przestrzeni. Jeśli ofiara została zgwałcona w jej własnym domu, często pojawiały się wątpliwości, czy przypadkiem ona sama nie zaprosiła agresora do środka. Było to krzywdzące dla ofiar, jednak obrońcy podejrzanych potrafili się chwytać wszystkiego, żeby zdeprecjonować poszkodowane. Czasami to była ich główna karta atutowa. Lena wiele razy zeznawała w takich procesach i słyszała od adwokatów oskarżonych,

0: Różne brednie o tym, że dziewczyny prowokowały ubiorem, a jeśli doszło do spotkania dobrowolnie, wręcz same prosiły się o gwałt. Bo wypiły dwa drinki za dużo, pozwoliły na pocałunek albo zgodziły się zaprosić chłopaka w środku nocy na pożegnalną herbatę. Marek upominał ją, że za bardzo się angażuje, ale Lena wiedziała, że policjant, który prowadzi dochodzenie w sprawie gwałtu, jest kimś więcej dla ofiary niż funkcjonariuszem szukającym sprawcy. To ktoś, kto nie tylko zadba o znalezienie agresora i dowodów przeciwko niemu, ale też osoba, której ofiary powierzają swoje życie po traumie. Wiele kobiet nie zgłasza gwałtów ze względu na wstyd, upokorzenie i świadomość, że będą musiały powtarzać tę straszną historię raz za razem, a i tak nie ma pewności, że uwierzą im, a nie napastnikom. Cały proces ustalenia sprawcy i udowodnienia mu winy jest o wiele trudniejszy niż w przypadku innych przestępstw, bo ciało zgwałcone jest jednocześnie miejscem zbrodni, które trzeba zbadać i prawidłowo zabezpieczyć ślady. Jest też przesłuchanie, które może zaważyć o tym, komu prokurator da wiarę. Seryjni gwałciciele są często włamywaczami i bardzo wielu z nich właśnie podczas napadu odkrywa, że może w ten sposób upokorzyć i przerazić kobietę. Lena w swojej pracy miała zaledwie kilka takich przypadków, a jednak wiedziała, że tego rodzaju napastników trudniej złapać. Ich doświadczenie kryminalne sprawia, że potrafią wodzić śledczych za nos. Szła teraz wzdłuż płotu i zatrzymywała się co jakiś czas, żeby ocenić poziom trudności wejścia do tego domu, gdyby była takim właśnie włamywaczem. Nie trzeba było skomplikowanych hipotez, żeby odgadnąć, że ten ktoś wszedł do domu Strączyków podstępem. Czy znał Emilię i na przykład umówił się z nią na randkę? Jeśli to ktoś z otoczenia dziewczyny, dojdą do niego operacyjnie, a po biologii, paluchach i DNA będą w stanie udowodnić mu winę. Jak wiele takich śladów zostawił? Przy rzeźni, którą Lena widziała na zdjęciach technika, pewnie mnóstwo. Czy jednak zabójstwo było konsekwencją przekroczenia przez niego granic cielesnych dziewczyny? Czy doszło do walki? Czy Emilia się broniła, a on bał się, że na jaw wyjdzie próba gwałtu? Lena w to wątpiła. Dom był naszpikowany elektroniką, jak twierdza, a śladów włamania nie było. Ukrywanie się i działanie z zaskoczenia mogło świadczyć o tym, że sprawca nie robił tego pierwszy raz. Pocięte staniki też nie pasowały do hipotezy, że to zbrodnia w afekcie. Lena uważała, że wchodził do tego domu już wcześniej. Miał czas, żeby fantazjować o zbrodni, przygotowywać się i karmić się strachem Emilii w momencie ataku.
1: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Czyta Monika Wrońska.
1: Pomieszanie zmęczonych, zabłąkanych żołnierzy i dezerterów ze świeżo upieczonymi wojakami z inteligencji. Pochody bab, które tłukły okna w kawiarniach, wysyłając wszystkich na front. Piękne panie z przypaskami Czerwonego Krzyża w lekkich jak obłoki muślinowych sukienkach świeżo sprowadzanych z Paryża, który wprowadzał właśnie modę na przejrzyste, lekkie materiały i na krótkie spódnice. W tłumie młodych chłopców, grupujących się pod Cytadelą, nie ma Witolda Gombrowicza. Dla niego wojsko to zmora. Ojciec nalega, aby spełnił swój obowiązek, ale matka staje w jego obronie. Zostaje przydzielony do jakiejś cywilnej instytucji zajmującej się przesyłaniem paczek żołnierzom na froncie. Jej siedziba mieści się w gmachu Uniwersytetu Warszawskiego i zatrudnia kilka panienek oraz kilku chłopców. Tam także działa Obywatelski Komitet Wykonawczy Obrony Państwa numer 1350, w którym pracuje Irena. W sprawozdaniu sekcji opieki nad żołnierzem Obywatelskiego Komitetu Obrony Państwa czytamy, że jej kierownikiem jest początkowo ksiądz kanonik Bliziński, a po nim Antoni Ponikowski, a od 1 października Karol Szlenkier. Sekcja podzielona została na 4 podsekcje, a potem na 6 wydziałów. Kierowniczką wydziału Kantyn i Ognisk jest Jadwiga Reutówna, dyrektorka gimnazjum imienia Cecylii Plater z Berkówny, w którym uczyła się Irena. Prawdopodobnie teraz tu pracuje. Może pomaga też księdzu Adamowi Wyrębowskiemu, który zorganizował wspólnie z członkiniami Związku Katolickiego Kobiet Polskich Wydział Opieki Religijnej i Moralnej nad Żołnierzami. Celem jest podniesienie ducha religijnego w żołnierzach ochotnikach, a także opieka religijna na dworcach, w punktach zbornych i szpitalach. Żołnierze otrzymują darmowe posiłki, ale prowiant dostarczany na front jest niewystarczający. Chleb pleśnieje, okopy toną w deszczu, dokuczają wszy i pluskwy. Praca w kantynach nie jest lekka, a jednak Irena podejmuje się jej, a po zakończeniu wojny ten trud zostaje doceniony. Otrzymuje odznakę ofiarnych. Odznaczenie ustanowione dla upamiętnienia ofiarnego odruchu społeczeństwa, nadawane przez Obywatelski Komitet Obrony Państwa za udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Wykonana z białego metalu odznaka ma kształt ośmiokątnej reduty z orłem polskim i napisami OKOP 1920. Do niej dołączony jest dyplom imienny, na którym widnieje podpis Generalnego Inspektora Armii Ochotniczej, generała Józefa Halera. Dyplom Ireny przetrwa wojnę. Dzisiaj można go zobaczyć w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli. W zbiorach Muzeum Literatury

0: Literatury w Warszawie znajduje się zaświadczenie, w którym czytamy.
1: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej, opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

RMF Classic. Muzyczna nagroda pocieszenia dla tych, którzy wakacje spędzają w domu.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Zapierających dech w piersiach zakątków, które występowały zarówno w polskim, jak i w światowym kinie. Razem z Wami poznajemy ich filmową historię i odkrywamy je na nowo.
2: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
1: Tym razem zatrzymamy się w Toruniu, gdzie kręcono m.in. Kultowy Rejs i Prawo i Pięść.
2: Relacja z pierwszego przystanku naszej trasy już dziś w RMF Classic.

0: reklama. Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie dwóch. A wszystkie lody na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce do 220 ml kup jedne, drugie tańsze gratis. Kaufland.
1: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami.
2: Dobry design i nowinki zza oceanu.
1: Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie.
2: To nasz plan na życie z klasą.
1: Życie z klasą. Już dziś po 14 w RMF Classic.
3: Kąpiele słoneczne z klasą wspiera producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
4: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Napój gazowany 1 litr Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru lub Coca-Cola zero cukru, zero kofeiny. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kawy Prima. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie produkty Lenor. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
0: Po reklamie.
9: Bujaj w obłokach. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Polski, w którym nie była kręcona jakaś kultowa produkcja. Dlatego przez całe lato szukamy miejscowości z filmową przeszłością. A wy nam w tym pomagacie.
2: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
1: Ruszamy do Torunia, gdzie powstały m.in. takie filmy jak Prawo i Pięść i Kultowy Rejs.
2: Relacja z pierwszego przystanku naszej trasy już dziś w RMF Classic.
0: Dla wytrwałych wędrowców w karkonoszach. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

Filmowy temat Davida Fleminga, Home, to jest Superman. No i super, już lipiec mamy. Pierwszy lipca, Międzynarodowy Dzień Reggae. Może coś regowego wynajdziemy w playliście. Dziś także Dzień Psa. Łapy podawajmy najlepszym przyjaciołom człowieka z czułością prawdziwą, dobrze? Dzisiaj także dzień owoców. Smaczne są, wartości odżywcze oferują, a owoce fetujemy 1 lipca, bo latem jest owoców tych najsoczystszych najwięcej. Owoce naszych prac radiowych od rana i dziś będziemy wam prezentować. To jest pierwsze lipcowe wakacyjne śniadanie mistrzów. Dariusz Stańczuk, niech ten dzień dobry będzie. Lecą z nami teraz orły. The Eagles z hotelem Kalifornia lecą. 6:48.

0: Klaus Doldinger i jego filmowa muzyka Okręt w naszym kinie. Płyniemy w ten pierwszy dzień lipca, w pierwszy lipcowy poranek. Już za chwilkę, punktualnie o 7:00, pierwsze dzisiaj w śniadaniu Mistrzów Fakty. Ajajaj, śpiewać będą meksykańscy kibice.
1: Reklama.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka. Zo.

0: wygraj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Po reklamie.

0: Już punktualnie siódma, Dariusz Stańczuk, ale nie sam jestem, nie sam, ze mną Anna Wachowska.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. I już przedstawiamy pierwsze dzisiaj dla Państwa w RMF Classic fakty.
1: Nocna akcja w kopalni węgla kamiennego Sośnica w Gliwicach. W rejonie ściany wydobywczej 950 metrów pod ziemią doszło do wzrostu stężenia tlenku węgla. Ewakuowano 24 górników. Nie ma osób poszkodowanych. Ponad 70 osób zostało ewakuowanych z kamienicy przy Grunwaldzkiej w Świnoujściu. W nocy zapalił się tam dach budynku. Opuścić go musiały rodziny z dziećmi.
2: W budynku w sumie ewakuowało się 70 osób. Dwie osoby ewakuowaliśmy z balkonu za pomocą drabiny mechanicznej. Jedną osobę ewakuowaliśmy i przekazaliśmy ją do zespołu ratownictwa medycznego, jednakże ta osoba nie wymagała hospitalizacji.
1: Relacjonuje starszy kapitan Paweł Piorun, oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu. Akcja gaśnicza właśnie dobiega końca. Od dziś koniec z ustalaniem przez rząd maksymalnych cen paliw. Przestaje obowiązywać pakiet CPN, czyli ceny paliw niżej. Został wprowadzony pod koniec marca po skoku cen ropy na świecie, spowodowanym konfliktem na Bliskim Wschodzie. Co na to kierowcy?
3: Muszę tak czy siak zatankować, więc jest mi wszystko jedno w jakiej cenie.
4: Naprawdę to nie ma znaczenia, czy pani tankuje za 7 czy za 6 zł?
3: Ja nie mam wyboru, ja i tak muszę zatankować.
4: Ma to dla pana jakieś znaczenie, czy ceny paliwa są dużo droższe, czy niższe, czy one są regulowane?
5: No wiadomo, że chciałoby się jak najniższych cen paliwa. Podejrzewam, że jeśli będą dużo wyższe, to się przerzucę na komunikację miejską.
6: Myślę, że wsparcie od rządu było na pewno bardzo ważne, aczkolwiek ja jestem rzeczywiście za tym, żeby to rynek kształtował.
1: Usłyszał nasz reporter Michał Radkowski od kierowców w Warszawie. Na adres fakty@rmf.fm napisał do nas pan Damian. W Radzionkowie wczoraj zatankowałem paliwo diesel za 5 zł i 99 groszy. Dziś rano, przejeżdżając obok tej stacji, cena była już znacznie wyższa. O 90 groszy, czyli 6 zł i 89 groszy.
7: Poranne fakty RMF Classic.
1: To był mecz pełen emocji. Iga Świątek awansowała do drugiej rundy wielkoszlemowego Wimbledonu. Polka wygrała 6-1, 2-6, 6-3 z Amerykanką Taylor Townsend. Widzowie na trybunach kortu centralnego byli świadkami niezwykłego pojedynku.
8: Wokół mnie w ogóle nikt nie był za Igą i ja jedyna krzyczałam: dawaj Iga, dawaj Iga.
9: To tak jakby pani była na meczu futbolowym po bramką przeciwnika.
8: No, tak się czułam trochę.
10: No naprawdę cieszymy się, trzeba być też wyrozumiałym. Wiadomo, to jest ogromny stres. Na pewno była bardziej niezwykle nerwowa, wiadomo, broń tytułu. Nie zdarzyło się to obrona tego tytułu przez bardzo długi okres czasu, więc na pewno ta presja jest jeszcze większa, ale no liczymy, trzymamy kciuki, że będzie dobrze.
9: Sięgnęła do jakiegoś niezwykłego sejfu, gdzie przetrzymuje tą broń taką na takie właśnie krytyczne momenty przygotowaną.
11: To jest Iga. Iga ma ten sejf i my wiemy, że potrafi z niego korzystać i myślę, że też wsparcie kibiców ją nakręca, napędza i bądźmy dobrej myśli.
1: Usłyszał nasz londyński korespondent Bogdan Frimorgan. Meksyk gra dalej. Na mundialu pokonał Ekwador 2-0 w meczu 1/16 finału. Kibice zachwyceni. Wcześniej Francja pokonała Szwecję 3-0, a Norwegowie wygrali z drużyną Wybrzeża Kości Słoniowej 2-1. O poranku polecamy Wam raport z piłkarskich mistrzostw świata. Znajdziecie go na rmf24.pl.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
0: Z zachodu napływa do Polski chłodniejsze polarne morskie powietrze, poza tym powietrze gorące jeszcze rządzi, zwrotnikowe. Od północnego zachodu w głąb kraju idą deszcze, do tego burze na wschodzie, na południu, w centrum maksymalnie 18 nad morzem i na zachodzie do 30 w centrum, we wschodniej części kraju od 34 do 37 stopni.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
7: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Lato dobrze przyprawione.
0: Tak, tak, bo wakacyjnych smaczków i dziś nie zabraknie, będą wakacyjne porady dla kierowców, wątki ekonomiczne, sportowe, do porannych gazet też zajrzymy, wakacyjny konkurs będę też miał dla was z bardzo fajnymi nagrodami, do Waszyngtonu zajrzymy, do Łodzi, a także po 10:00 do Torunia, tam nasza radiowa ekipa instaluje już plenerowe, mobilne studio, będzie się działo, to jest wakacyjne śniadanie mistrzów, Dariusz Stańczuk do 11:00 zaprasza. A teraz Sting na Złotych Polach. Fee.

0: Bonanza i słynny filmowy temat w wakacyjnym śniadaniu mistrzów. Teraz nasz kolega Maciej. Taka historia.
1: Smaczki historyczne Macieja Korkucia.
2: Dzisiaj będzie o czasie, o polskiej beztrosce i o deszczu. Jest rok 1934. Anglik Bernard Newman podróżuje po Polsce i opisuje poznanych ludzi, ich obyczaje, rozmawia z nimi. Zderza to wszystko ze swoją naturą poukładanego Anglika. Czytamy. Polacy to ludzie beztroscy. Czas należy do nich. Nie są bynajmniej jego niewolnikami. Trafiłem kiedyś do wioski, gdzie nie było ani jednego zegara lub zegarka. Ludzie w Polsce są przyzwyczajeni do opóźnień, a często sami się spóźniają. Kiedy już dotrą na miejsce, okazuje się zwykle, że czegoś zapomnieli. Uznałem, że polski stosunek do czasu ma coś w sobie. Sam jestem na tyle niesystematyczny, że owo nonszalanckie podejście do życia do mnie przemówiło. Polacy kwestionują zasadę, że mamy jeść posiłki o stałych godzinach. A dlaczego nie wtedy, kiedy jesteśmy głodni? I dodają inne pytania. Dlaczego mamy się spieszyć na pociąg? Zawsze będzie następny. I dlaczego mamy kłaść się spać, gdy zegar wybije pewną ilość godzin? W gruncie rzeczy to wszystko pana Newmana zachwyciło. Spodobał mi się pomysł buntu przeciwko rządom czasu. Nie przejmowałem się więc, kiedy zaproszony na posiłek przybywałem o ustalonej godzinie, a cała rodzina leżała już w łóżkach. Przyzwyczaiłem się uważać za porę pójścia spać dowolną godzinę między północą a przybyciem roznosiciela mleka. Ale Newman też dodawał. Jednak niestety jest parę zagwozdek. W Polsce nikogo nie wzruszy, jeśli spóźnicie się godzinę czy dwie na spotkanie. Tutaj Anglik rąk nie załamywał. Gorzej było, kiedy to on musiał czekać. Czekając raz w deszczu dobrą godzinę na przyjście osób, z którymi się umówiłem, zrewidowałem pozytywną opinię o polskiej niezależności od czasu. I cóż, sami państwo popatrzcie. Niby Anglik, a tutaj deszcz mu się nie podoba.
0: Tymczasem Anglik, tak powszechnie już znany 007, agent James Bond, z filmu Żyje się tylko dwa razy, filmowy temat Johna Barrego.

0: Divergent Edwarda Grieg'a i z tej suity przepiękny taniec Anitry. Jedziemy dalej w ten lipcowy poranek.
1: Wakacje za kierownicą.
0: Upał daje się ostatnio we znaki także w autach rozgrzanych jak piekarnik. Kierowcy radzą sobie jak umieją. Podobno najszybszy sposób na schłodzenie nagrzanego auta to otwarcie jednego okna i kilkukrotne energiczne otwieranie i zamykanie drzwi po przeciwnej stronie. Działa to jak pompa próżniowa, wymusza obieg powietrza i wypycha gorące powietrze z kabiny. Ale są też inne sztuczki. Wietrzenie auta przed jazdą i, co ważne, przed włączeniem klimatyzacji to wietrzenie. Co do klimatyzacji, to też ważne, by nie doznać termicznego szoku i się nie przeziębić, warto tak klimę ustawić, aby różnica między kabiną a temperaturą na zewnątrz nie przekraczała 5-7 stopni. Już po jeździe z kolei warto oczywiście w cieniu auto zaparkować, no i wyciągnąć schowaną po zimie matę na przednią szybę. Taka mata z aluminiową folią może obniżyć temperaturę wewnątrz nawet o kilkanaście stopni. A to, przyznacie, już coś.

0: Stara baśń o poranku w naszym kinie. Śniadanie mistrzów RMF Classic, 1-lipcowe. Już za chwilę, 7:30, kolejne nasze fakty.
1: Reklama.
2: Od Piotrkowa do Lubomierza. Polska skrywa setki miejsc, które zapisały się w historii kina i telewizji.
3: Dlatego tego lata ruszamy w trasę, by stworzyć filmową mapę Polski RMF Classic.
2: W Twojej okolicy kręcono znany film lub serial, a może lokalna społeczność do dziś wspomina obecność ekipy filmowej.
3: Na rmfclassic.pl zgłoś swoją miejscowość i przekonaj nas, dlaczego to właśnie tam powinniśmy przyjechać.
2: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
4: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź

0: aktualnie 7:30.
1: Prognoza pogody w RMF Classic.
0: Wyraźnie chłodniejsze powietrze polarne morskie płynie do nas z zachodu. Poza tym panuje w Polsce zwrotnikowe gorące powietrze wciąż jeszcze. Od północnego zachodu w głąb kraju wędrują deszcze, do tego burze zapowiadane są na wschodzie, na południu i w centrum. Nad morzem 18 maksymalnie, do 30 w centrum, na wschodzie do 37 stopni nawet. 7:30 i minuta, 7:31, noce i dnie. To w naszym porankowym kinie muzyka Waldemara Kazaneckiego. Za moment teraz Michael Stipe, frontman grupy R.E.M. I Played the Fool. Taka muzyka o poranku pierwszego dnia lipca 2020.

0: Noce i dnie i filmowy temat Waldemara Kazaneckiego. Wakacyjne śniadanie mistrzów RMF Classic, 1 lipca, 7.37.
1: Wakacyjny pasaż ekonomiczny w RMF Classic.
0: Są nowe dane o inflacji w Polsce. W czerwcu inflacja wyniosła 2,5%. Właśnie o tyle wzrosły ceny towarów i usług konsumpcyjnych. W porównaniu z czerwcem ubiegłego roku minimalnie spadły ceny żywności, ale wyraźnie wzrosły ceny energii i paliw. A co mówi polski wskaźnik rynku pracy? W maju stopa bezrobocia spadła o 0,1 punktu procentowego i wyniosła 5,9%. To pierwszy raz w tym roku, kiedy bezrobocie to rejestrowane spadło poniżej granicy 6%. Od dziś Polacy zamawiający towary z zagranicznych platform, takich jak Temu czy AliExpress, odczują poważne zmiany. W życie wchodzą unijne przepisy, które oznaczają dodatkowe opłaty celne na przesyłki o wartości do 150 euro. To rewolucja w internetowych zakupach. Cło w wysokości 3 euro będzie pobierane od każdej pozycji w zgłoszeniu celnym. Przy tanich i małych zakupach może okazać się, że cło będzie wyższe niż sama wartość przesyłki. Reasumując, to już koniec ery tanich zakupów z Chin. Chińczycy trzymają się coraz mocniej.
1: Wakacyjny pasaż ekonomiczny w RMF Classic.

Życzymy udanych wakacji pod Tatrami. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: tutaj łagodnie z kolei wybudzamy was, wyciągamy z objęć Morfeusza. Gabriel Jared i jego muzyka z filmu Wzgórze Nadziei. Jak wam mija pierwszy w tym roku lipcowy poranek? Słówkom nie zadaję tego pytania, tylko skowroneczkom, które być może wezmą udział w naszym śniadaniowym konkursie. Bardzo proszę.
1: Brzmienie lata w RMF Classic.
0: Tego lata, o poranku, pytamy was o dźwiękowe skojarzenia z latem, właśnie i z wakacjami. W tym tygodniu to skojarzenia z wodą związane. Czy i jakie wakacyjne wspomnienia związane z wodą macie? Oto jest pytanie. Spisujcie krótko, acz ciekawie, to ważne, pamiętne zdarzenia, przygody gdzieś nad wodą, gdzieś w wodzie. Może efektowne skoki do wody macie w dorobku, może coś ciekawego robiliście pod wodą, a może z jakąś wodą sodową macie wspomnienia. Co tam wyjdzie z waszych szufladek pamięci, przyjmiemy. Autorów najfajniejszych wpisów nagrodzę w tej zabawie naszymi radiowymi bidonami. Naprawdę są fajne. Piszcie redakcja@rmfclassic.pl na wasze konkursowe wodniackie wpisy. Czekam już przy skrzynce, okej? A na naszych radiowych falach teraz Mozart.

0: 7:58 minut, wakacyjne śniadanie mistrzów RMF Classic, Joe Hisaishi, Spirited Away w krainie bogów z tego filmu. Muzyka, za chwilę nasze fakty, a w nich między innymi o tym, że rusza dziś szybki katamaran Amber Express.
1: Reklama.
2: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
1: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
2: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
1: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
2: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
1: Paulina Sykut-Jerzyna
2: i Krzysztof Ibisz.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami.
6: Dobry design i nowinki zza oceanu.
5: Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie.
6: To nasz plan na życie z klasą.
5: Życie z klasą. Już dziś po 14 w RMF Classic.
7: Kąpiele słoneczne z klasą wspiera producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
1: Po reklamie.

0: I punktualnie 8, Anna Wachowska i w śniadaniu mistrzów. Fakty RMF Classic.
1: 24 górników zostało w nocy wycofanych z rejonu wydobywczego w kopalni Sośnica w Gliwicach. Nikt nie został poszkodowany. Co dokładnie się tam wydarzyło? To wyjaśni nasza reporterka Anna Kropaczek.
2: Kilkanaście minut po pierwszej w nocy na poziomie 950 metrów pod ziemią czujniki odnotowały wzrost stężenia tlenku węgla. Jak informuje Polska Grupa Górnicza, natychmiast rozpoczęto wycofywanie załogi na zasadach akcji ratowniczej. W zagrożonym rejonie były 24 osoby. Cała załoga bezpiecznie została wycofana. Nikt nie został poszkodowany. Poza rejonem, w którym doszło do stężenia tlenku węgla, kopalnia pracuje normalnie.
1: Znów pracowita noc dla strażaków w związku z burzami, które przetoczyły się przez Polskę. Grzmiało w Lubuskiem, Wielkopolsce, a także w Kujawsko-Pomorskiem. W tym ostatnim regionie strażacy wyjeżdżali do akcji 136 razy. Najwięcej interwencji dotyczyło powiatu bydgoskiego, nakielskiego i okolic Grudziądza, słyszymy w Komendzie Wojewódzkiej w Toruniu.
3: Głównie drzewa, ale też trochę podtopień. Śmiernica zalana, albo jakieś posesje.
1: W Wielkopolsce interwencji było 127. Najwięcej w powiatach Kościańskim, Leszczyńskim i Śremskim.
4: Pozerwane dachy, głównie podtopienia, przewrócone drzewa.
1: W Lubuskiem interwencji było ponad 80. Nawałnice przechodziły głównie nad powiatem wschowskim. Tam zerwanych bądź uszkodzonych zostało kilkanaście dachów. Prezydent Karol Nawrocki spotka się dziś z wicepremierem i ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Główne tematy rozmów to szczyt NATO w Ankarze i stała baza amerykańskich wojsk w Polsce.
5: Pan prezydent prowadził swoje konsultacje w weekend z prezydentami kilku państw. Pan premier Kosiniak-Kamysz te konsultacje prowadzi od kilku tygodni. Przedstawił też w sobotę plan rządu na szczyt NATO. Myślę, że najważniejsze, żeby pojawiło się wspólne stanowisko, bo we wszystkich sprawach międzynarodowych dobrze, kiedy mówimy jednym głosem.
1: Podkreślała wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
6: Są i takie fakty.
1: W pół godziny z Gdyni na Hel po wodach Bałtyku, a od dziś rusza Amber Express, najszybszy katamaran floty żeglugi gdańskiej, kupiony od francuskiej marynarki wojennej.
7: Ta jednostka jest wyjątkowa, bo jest bardzo szybka, z taką dynamiką, ma swój charakter. Nie?
8: Przy parkowaniu, czyli przy podchodzeniu do kei, to trzeba bardzo, bardzo ostrożnie i delikatnie. Aluminium nie koroduje.
9: Czyli przy nabrzeżu powoli, a przez morze?
8: 20 węzłów może rozwinąć.
10: Szybkość jest o wiele szybsza niż dotychczas.
11: Jestem pod wrażeniem tego, jak on się stabilnie zachowuje.
9: Tę prędkość można do czegoś porównać?
11: Trochę do wodolotu. Ten wodolot niewiele szybciej płynął.
9: Pan też czuje, że ten dziób jest trochę uniesiony nad wodą?
11: Trym, tak zwany trym, czyli rufa niżej, dziób wyżej. To jest normalne przy tego typu statku.
9: Przy takiej prędkości?
11: Przy takiej prędkości, tak.
1: Na pokładzie bursztynowego szybkiego promu był nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski, a my z nowymi faktami w RMF Classic wracamy o 9:00.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
0: Na zachodzie nieco chłodniejsze polarne morskie powietrze. Wreszcie kraju gorące zwrotnikowe powietrze wciąż działa, chociaż od zachodu idą deszcze. Do tego burze spotkać będzie można na wschodzie, na południu i w centrum. Nad morzem maksymalnie 18 stopni, do 30 w centrum. Na wschodzie kraju miejscami nawet do 37 stopni Celsjusza.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
0: Dust and the Wind, jak pył na wietrze, o tym formacja Kansas już teraz nam zaśpiewa prawie 5 minut po 8:00.

0: Nicholas Britell i jego walc orkiestrowy z filmu Cruella. To walc 8:10 już.
1: Wakacyjny przegląd prasy w RMF Classic.
0: Bardzo proszę. Co w dzisiejszych gazetach? Obrońcy duchów, taki tytuł w polityce. Japonia, Korea i Chiny należą do najbardziej zaawansowanych technologicznie państw świata. Nowoczesność nie zdołała jednak wypędzić stamtąd istot nadprzyrodzonych, szamanek, wróżbiarzy. Najchętniej oglądanym filmem japońskim jest Spirited Away, w krainie bogów. Muzykę chwilę temu puszczałem, prawda? Bohaterka trafia do świata duchów, bóstw, różnych dziwnych istot. Duchy, wieloogoniaste lisice, szamanki, bogowie gór, mściwe zjawy. To dla społeczeństw Zachodu fantazje, ale w Azji Wschodniej nie należą one wyłącznie do minionego świata. Jak to się dzieje, że istoty nadprzyrodzone tak dobrze się mają w jednych z najbardziej nowoczesnych społeczeństw świata? O tym w polityce piszą. Poczytajcie koniecznie. USA, 250 lat mitu. To temat z okładki Tygodnika Powszechnego. Miłość do Stanów zrobiła się ostatnio jakby trudniejsza, ale nawet gdyby zawinęła się stąd US Army, zostanie nam Stranger Things, pisze Maciej Jarkowiec. Amerykańscy politycy podtrzymują mit ziemi objawionej kiedyś w westernach, ziemi, na której pionierską charówą zbudowano kraj od Atlantyku po Pacyfik. Nawet jeśli Donald Trump coraz bardziej ośmiesza swój kraj, amerykańska popkultura wciąż przemawia do nas z wielką siłą. Dla większości Polaków Ameryka pozostaje krainą nomen omen, mityczną, niby bliską, znaną z wyobrażeń i obrazków powielanych mnóstwo razy, a jednocześnie kulturowo tak odległą, że czasami samo jej istnienie wydaje się bujdą. Coraz liczniejsi z nas przestają w nią wierzyć, ale nadal ma wielu wyznawców Ameryka. Poczytacie o tym w Tygodniku Powszechnym. Bądź silny, ale nie chudy. Taki tytuł w Newsweeku. Chodzi o mięśnie, które są ważniejsze niż nam się zdaje. Mięśnie mają ogromny wpływ na metabolizm, procesy starzenia, zdrowe mięśnie. Mięśnie to dłuższe życie. Najnowsze badania dowodzą, że tkanka mięśniowa wpływa na funkcjonowanie układu odpornościowego, hormonalnego. Skutecznie dbamy o mięśnie w treningach siłowych, ale nie od razu musimy duże sztangi dźwigać. No i białko to podstawa. Trzeba mięśnie dobrze odżywiać, bo mięśnie grają naprawdę ważne role. No dobra, to jak już zrobimy tę mięśniową masę, to potem wiadomo, prawda? Najpierw masa, potem rzeźba.

0: Filmowa muzyka Daniela Bluma, muzyka z filmu Tulipany.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów z wiatrem we włosach.
0: Są tu i nadwiślańskie skarpy, urocze bulwary, w centrum urokliwie kamieniczki, no i stragany ze słynnymi kogutami. Ten fajnie też wyglądający wypiek to wizytówka Kazimierza Dolnego nad Wisłą. Ale Kazimierz to nie tylko koguty z maślanego ciasta, to także menu kulturalne. Kazimierz zamieni się w przestrzeń spotkań z literaturą, autorami, czytelnikami. To podczas 5. Kazimierskiego Festiwalu Literackiego Dwa Księżyce Słowa Mają Moc. Ta edycja poświęcona będzie podróżom i geograficznym, i duchowym, no bo podróż może być drogą prowadzącą do odkrywania świata, ale też samych siebie, prawda? W programie spotkania autorskie, rozmowy, warsztaty, spacery literackie, oprowadzania kuratorskie i koncerty. Na festiwal przyjadą m.in. profesor Jerzy Bralczyk, Mariusz Szczygieł, Wojciech Tochman, Agata Pasent. Festiwal Dwa Księżyce Literacki od piątku już do niedzieli w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Walc S-dur, op. 18 Chopina teraz i Lang Lang przy fortepianie.

0: Filmowa muzyka Klausa Badelta, Piraci z Karaibów o 8.27 w wakacyjnym śniadaniu mistrzów RMF Classic. Już zaraz kolejna prognoza pogody.
1: Reklama. Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Co mówią twoje pieniądze, gdy myślisz o inwestowaniu na przyszłość?
7: Nie pomogę, bo jestem w tym kompletnie zielony.
8: O przyszłość niech się martwią przyszłe pieniądze.
9: A my skupimy się na tu i teraz i kup teraz.
6: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj narzędzia, które pomogą ci inwestować. Poczuj dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem.
10: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.
11: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd.

0: L. Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
1: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
2: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Po reklamie.

0: Prognoza pogody w RMF Classic.
1: Pierwszy dzień lipca to dzień burzowy. Synoptycy ostrzegają, trzeba spodziewać się burz z ulewnym deszczem, silnym wiatrem i gradem o średnicy dochodzącej do 6 cm nawet. Tak będzie miejscami w Polsce. Główna aktywność burzowa to popołudnie i wieczór. Temperatura maksymalna w ciągu dnia to od 18 na wybrzeżu do 34 stopni na Lubelszczyźnie. Joe Cocker tymczasem nam zaśpiewa.

0: Spaghetti Western w śniadaniu, wakacyjnym śniadaniu mistrzów RMF Classic, Ennio Morricone, filmowa muzyka. Do Łodzi obiecałem, że zajrzymy. Bardzo proszę.
1: Co słychać w Łodzi?
0: W Łodzi głośno o nietuzinkowej wystawie fotografii. Ta wystawa nosi tytuł Szkoła spojrzenia miasto. Fotografia gra tu rolę medium rejestrującego ciągle zmieniający się miejski krajobraz, mówi kuratorka Katarzyna Kończal.
2: Punktem wyjścia tej wystawy jest praca Antoniego Mikołajczyka. To fotograf, który tworzył cykl Partytury miast i te zdjęcia nie ukazywały konkretnego miasta w sposób taki realistyczny, ale skupiały się na relacji między przestrzenią, czasem a człowiekiem. Mikołajczyk zainteresowany też był rejestracją światła i obecności tego światła w tej przestrzeni miasta i swojego z tym światłem, czasem i przestrzenią kontaktu. Tak samo wystawa skupia się właśnie na tych aspektach, na sposobach utrwalania miejskiego krajobrazu. Bo wystawa jest taką podróżą trochę w czasie i w przestrzeni, nie pokazuje obrazu konkretnego miasta, konkretnego czasu. Więc Łódź jest tylko fragmentem tej wystawy. Pokazujemy zdjęcia i archiwalne, jeszcze XIX-wieczne, jak i te współczesne. I skupiamy się w tym rozdziale o Łodzi nad różnymi skojarzeniami z Łodzią. Miastem wielu kultur, miastem rzek, miastem kominów, kobiet, miastem fabrykantów, miastem lodzermężów. Więc te skojarzenia są bardzo różne. Odsyłają nas do bardzo wielu innych zagadnień i problemów. I na to chcemy zwrócić uwagę i zachęcić też tą częścią do spaceru i do wędrowania między innymi po Łodzi. Tu może przywołam pracę autorstwa Zakrzewskiego, który w swoim projekcie dotyczącym Łodzi wystawił swoje fotografie ze zdjęciami XIX-wiecznego fotografa Wilkoszewskiego. I to zestawienie 30 zdjęć swojego autorstwa i 30 kopii autorstwa zdjęć Wilkoszewskiego pozwoliło mu pokazać przemiany Łodzi. To są te same kadry z XX wieku zestawione z tymi samymi miejscami z wieku XIX.
0: Na wystawie zobaczymy zdjęcia Łodzi, ale także innych miast, choćby Paryża czy Londynu. Fotografiom towarzyszą głosy ludzi, których inspirowało miasto. Prowadzi nas przez tę opowieść uzbrojony w fotoaparat Flaneur, uważny obserwator, który rejestruje to, co chwilowe i znikające. Szkoła spojrzenia miasto, ta wystawa w Muzeum Pałacu Herbsta w Łodzi.

0: Reklama.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
0: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
2: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
3: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
4: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
3: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
4: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
3: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
4: Paulina Sykut-Jerzyna
3: i Krzysztof Ibisz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach. Bo w Media Expert
6: dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa, megapaka, jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz jedną dowolną farbę marki Dulux, a drugą tańszą masz 50% taniej. Miksuj jak chcesz. Farby białe i kolorowe do ścian i sufitów, podkładowe oraz emalie marki Dulux. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
0: Po reklamie.

Dla wszystkich, którzy rozbili namioty gdzieś w Polsce. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Tyle Czesław Niemen, wakacyjne śniadanie mistrzów RMF Classic. Konsumujemy. Właśnie, kto myśli, że to tylko fabryka do przetwarzania jedzenia, jest w błędzie. Naukowcy potwierdzają, jelita i to, co się w nich dzieje, to wszystko steruje naszą odpornością, naszym humorem, nawet długością życia. Jelita to nie tylko trawienie, to drugi mózg, klucz do odporności, którą to dają nam miliardy mikroorganizmów tworzących mikrobiom. Aż 70% komórek odpornościowych właśnie w jelitach się znajduje. Oś jelita, mózg i produkcja serotoniny przez mikroorganizmy pokazują, jak jelita wpływają na nasz nastrój, na zdrowie psychiczne. Zdrowa dieta, ruch i sen to podstawa zdrowego mikrobiomu, a żeby go nie psuć, warto unikać na przykład przetworzonej żywności już od rana.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. O świecie ze smakiem.
0: Podajemy także śniadaniowo wyselekcjonowane, oczywiście filmowe smaczki, filary ziemi. Teraz Trevor Morris, muzyka.

0: Antonin Dworzak ze słynną humoreską Wakacyjne śniadanie mistrzów RMF Classic. Za 2 minuty już 9:00. Przed nami fakty. Najświeższa w nich o tym, że Finlandia kończy z tradycyjną telefonią, tą z kablami.
1: Reklama.
2: Monumentalne widowisko, mityczna pasja i magia sopockiej natury. Walkiria Ryszarda Wagnera. Poczuj potęgę Baltic Opera Festival. 2 i 5 lipca. Bilety na www.balticoperafestival.pl. Mecenas główny Baltic Opera Festival Orlen. Poleca RMF Classic.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
7: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
6: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
7: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
6: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
7: Paulina Sykut-Jerzyna
6: i Krzysztof Ibisz.
8: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
9: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
10: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
9: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
10: Bo zależy mi na sobie.
9: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
11: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
12: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
13: Zdrowit. Po reklamie.
0: 9:00 punktualnie, wakacyjne śniadanie mistrzów RMF Classic i fakty. Anna Wachowska.
14: Gruzin mocno osadzony w środowisku przestępczym ma odpowiadać za morderstwo rosyjskiego opozycjonisty w Białej Podlaskiej, ujawnił w porannej rozmowie w RMF FM minister koordynator służb specjalnych Tomasz Simoniak.
15: Mamy kilka bardzo mocnych przesłanek. Po pierwsze ofiara, krytyk Putina i Kadyrowa, który no, od lat w taki sposób funkcjonował, był ostrzegany przez policję, ABW, że naraża się, że powinien mieć ochronę, konsekwentnie tego odmawiał. Druga przesłanka taka, że rosyjskie służby sięgają po środowiska przestępcze w różnych krajach, używając ich właśnie do tego typu działań. Ale to są przesłanki, trzeba to potwierdzić procesowo. Intensywnie trwa praca, trzeba wszystkie jego kontakty, wszystkie jego środki łączności, w jaki sposób zlecenie, w jaki sposób pieniądze dostał, to się toczy.
14: Mężczyzna jest zatrzymany, ma postawiony zarzut zabójstwa. Cała poranna rozmowa jest do zobaczenia na rmf24.pl. Rząd rozważa wprowadzenie górnego limitu wydatków, jaki szpital może przeznaczyć na wynagrodzenia medyków. Jak ustalił nasz reporter, rozmawiano o tym wczoraj na spotkaniu premiera Donalda Tuska z szefową resortu zdrowia i prezesami NFZ-u. To spotkanie było konsekwencją afery wokół nieprawidłowości w warszawskim szpitalu południowym. A jaki miałby być ten limit na zarobki medyków? Dowiadywał się Michał Dobrołowicz. Witamy, Michale.
16: Dzień dobry. To mogłoby być na przykład nie więcej niż 70% budżetu szpitala na wynagrodzenia. Dzisiaj są lecznice, w których jest to ponad 80% czy nawet ponad 90%. Ta propozycja budzi jednak obawy szefów, zwłaszcza małych lecznic, że przez ograniczenia będą mieć problem z przyciągnięciem do pracy medyków. Ten projekt ma być dalej konsultowany. Dzisiaj wchodzą w życie gwarantowane ustawą podwyżki minimalnych wynagrodzeń pracowników szpitali o ponad 8%. Zimą Ministerstwo Zdrowia chciało przesunąć te dzisiejsze podwyżki na przyszły rok. Sprzeciw medyków był jednak wtedy tak duży, że waloryzacja właśnie dzisiaj wchodzi w życie.
14: Od dziś na stacjach benzynowych po nowemu, czyli drożej. Zakończył się rządowy program CPN, czyli ceny paliw niżej. Nasz reporter o poranku rozmawiał z tankującymi za 6,88 zł i 6,99 zł za litr diesla.
1: Drogo, bardzo drogo i zdecydowanie za drogo. Generalnie za duże są ceny, no i jak sobie poradzić, jak nie zarabiamy po 10 000 zł, jak porządni ludzie, nie?
17: No, dla zwykłego konsumenta było taniej, no, ale dla firm to było drożej. Jest mus, no, nie da się poczekać. No, jak nie ma paliwa, a trzeba pracować, no to trzeba zatankować.
18: Firmowym autem jadę, to mnie lotno. Na wyjazd jadę, więc muszę mieć paliwo. Było gorzej, no, ale no co poradzić. W końcu się to uspokoi.
14: Usłyszał Paweł Konieczny.
19: Śledzimy fakty.
14: W Finlandii po niemal 140 latach zakończono świadczenie usług tradycyjnej telefonii stacjonarnej, utrzymywanej dzięki ogólnokrajowej sieci miedzianych kabli. Ostatni w kraju telefon, dzwoniąc do Helsinek na numer stacjonarny Stołecznego Muzeum Telefonii, wykonał przebywający na letnim urlopie prezes operatora. Halo, dzwonię z Londynu, mówi Topi Manner. Po drugiej stronie słuchawki stał dyrektor fińskiego Urzędu Łączności i Infrastruktury Jarkko Saarimaki. Tę historyczną rozmowę relacjonowała na żywo fińska telewizja publiczna. U nas relacja z najważniejszych wydarzeń z kraju i ze świata w faktach RMF Classic o 10:00.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów, firmy Galicja.
0: A w Polsce dzień burzowy, synoptycy ostrzegają. Spodziewajcie się burz z ulewnym deszczem, silnym wiatrem i gradem o średnicy dochodzącej do 6 cm nawet. Tak miejscami będzie w Polsce. Burze zwłaszcza po południu i wieczorem. Teraz dziś maksymalna temperatura od 19 w Gdańsku i Zielonej Górze do 34 stopni w Lublinie.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów, firmy Galicja.
0: A w wakacyjnym śniadaniu mistrzów teraz Aretha Franklin.

0: Greg Zorba i muzyka Mikisa Teodora Kisa. Przed sobotnimi obchodami 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych Waszyngton oddaje do użytku kolejne nowe miejsca i nowe wystawy związane z historią amerykańskiej niepodległości. Jednym z takich miejsc jest Freedom Plaza, wielki plac w sercu stolicy USA. Tam przy Pennsylvania Avenue, pomiędzy Kapitolem i Białym Domem, znajduje się na przykład pomnik Kazimierza Pułaskiego. Trafiła tam nasza amerykańska korespondentka Lidia Krawczuk.
1: Czym żyje ulica w Waszyngtonie?
2: W promieniach gorącego waszyngtońskiego słońca przedstawiciele administracji Donalda Trumpa przecinali wstęgę, która oficjalnie symbolizowała oddanie do użytku Freedom Plaza. Na placu stanęły rzeźby 13 uczestników wojny o niepodległość, żołnierzy, duchownych, nastoletnich ochotników i byłych niewolników walczących o wolność Ameryki. Nowe posągi dołączyły do stojącego tutaj od ponad 100 lat i odnowionego teraz przy okazji prac posągu Kazimierza Pułaskiego. Duży pomnik konny w północno-wschodnim narożniku placu przedstawia Kazimierza Pułaskiego, polskiego bohatera amerykańskiej wojny o niepodległość, nazywanego ojcem amerykańskiej kawalerii, mówił w czasie ceremonii Kevin Grease, dyrektor National Mall and Memorial Parks. Urodzony w Polsce w 1745 roku, Pułaski spotkał w 1777 Benjamina Franklina, który przekonał go, by przyłączył się do walki o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Pułaski wstąpił do armii kontynentalnej George'a Washingtona w stopniu generała brygady. Szkolił i dowodził oddziałami kawalerii aż do śmiertelnego zranienia w 1779, oddając życie za amerykańską rewolucję. O polskim bohaterze mówił także w czasie uroczystości Vince Haley, szef Rady Polityki Wewnętrznej Białego Domu. Przypomniał, że choć pomnik Pułaskiego nie jest formalnie częścią nowej ekspozycji, od ponad 100 lat stoi na Freedom Plaza jako symbol wkładu Polaków w walkę o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Gdy w 1777 roku postawił stopę na amerykańskiej ziemi, by walczyć po stronie patriotów, napisał do George'a Washingtona: przybyłem tutaj, gdzie broni się wolności, aby jej służyć i żyć lub umrzeć dla niej. Pułaski uratował Waszyngtonowi życie w czasie bitwy pod Brandywine, ale później zginął w czasie oblężenia Savannah, oddając życie za kraj, który nie był jego własnym. Jego obecność przypomina o wszystkich miłujących wolność ludziach z całego świata, którzy przepłynęli oceany, by walczyć i oddać życie za wolność Ameryki. Wśród nowych rzeźb znalazł się także posąg Cesara Rodneya na koniu. Jego pomnik usunięto z centrum Wilmington w Delaware w 2020 roku w czasie protestów po śmierci George'a Floyda. Rodney był jednym z ojców założycieli Stanów Zjednoczonych, ale też właścicielem ponad 200 niewolników. Teraz pomnik wrócił do przestrzeni publicznej na Freedom Plaza w Waszyngtonie.
0: Tyle dziś Lidia Krawczuk, stolica Stanów Zjednoczonych Ameryki. Przygotowuje się do sobotnich uroczystości Independence Day. Właśnie teraz 4th of July, taki temat Gavina Brivika z serialu The Pitt, tu RMF Classic.

0: Top Gun i filmowy temat Harolda Faltermeyera, 22 minuty już po 9.
1: Kultura fizyczna na lato. Sport w RMF Classic.
0: Maja Chwalińska opuszcza wielkoszlemowy turniej Wimbledon. To było do przewidzenia, kiedy poniedziałkowy mecz Maja ledwo dokończyła z bólu. Broniąca tytuł na Wimbledonie Iga Świątek wyszarpała zwycięstwo z Amerykanką Taylor Townsend. W drugiej rundzie rywalką Polki będzie, to już jutro, Karolina Pliskowa, finalistka Wimbledonu z 2021 roku. Za oceanem mundial to, że Szwedzi dostali lanie od Francuzów 0-3, to było do przewidzenia. Natomiast to, że za burtą mundialu wylądują Holendrzy i Niemcy. Nasi zachodni sąsiedzi są w szoku. Piłkarska reprezentacja Niemiec przegrała z Paragwajem mecz 1/16 finału mistrzostw. Spotkanie rozstrzygnęło się dopiero w rzutach karnych, w których było 4-3 dla graczy z Ameryki Południowej. Trener naszych zachodnich sąsiadów mówi o skandalu z nieuznaną bramką, a prezydent Paragwaju ogłasza święto narodowe. Los Niemców podzielili Holendrzy. Oni też żegnają się z mundialem. W Monterrey pokonali Holendrów Marokańczycy. Po dogrywce był remis 1-1. Potem w karnych mniej skuteczni byli Pomarańczowi. Ulegli Marokańczykom ostatecznie 2-3. Polscy fani futbolu w Stanach się cieszą, bo będą oglądać z bliska Roberta Lewandowskiego. Lewy został piłkarzem jednej z czołowych drużyn MLS, klubu Chicago Fire. Ten rozdział historii Roberta można by zatytułować jak Lewy został strażakiem, bo na piłkarzy Chicago Fire mówi się Firefighters. Mamy nadzieję, że w Stanach ognia do walki w sobie Lewy nie zagasi. Chodzi głównie o zapał do gry w polskiej reprezentacji, której zgrupowania będą teraz daleko, daleko. W Ameryce Lewy wydaje się zadowolony. Jak Sinatra może sobie teraz zaśpiewać My kind of town Chicago is.

0: Sami swój początek i z tego filmu temat Pawła Lucewicza. Nasi tu są, taki tytuł. My też tu jesteśmy. Dariusz Stańczuk do 11:00 będę tutaj dzisiaj z wami przy wakacyjnym śniadaniu mistrzów. Za chwilę kolejna prognoza pogody.
1: Reklama.
2: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
3: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
2: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
3: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
2: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
3: Paulina Sykut-Jerzyna
2: i Krzysztof Ibisz.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 2

0: Prognoza pogody w RMF Classic.
1: Z północnego zachodu napływa do Polski chłodniejsze polarne morskie powietrze. Poza tym jeszcze powietrze zwrotnikowe gorące działa. Od północnego zachodu w głąb kraju przemieszczają się deszcze. Będzie burzowo, zwłaszcza na wschodzie, południu i w centrum. 18 maksymalnie nad samym morzem i na zachodzie, w centrum do 30, na wschodzie do 35 stopni. Daniel Pemberton tymczasem, Young Adam, taki temat u nas, potem Michael Jackson z filmu Uwolnić orkę. Wakacyjne śniadanie mistrzów, RMF Classic.

0: Michael Jackson tak śpiewa w filmie Uwolnić orkę. Morski, wodniacki, jakby nie patrzeć, filmowy temat. Właśnie, fajny konkurs dla was mamy.
1: Brzmienie lata w RMF Classic.
0: Dzisiaj naszym brzmieniem brzmienie wody, morskich fal być może, rzecznych, na jeziorze też. Spisujecie wodniackie wakacyjne wspomnienia. Londyn, Tamiza, statek wycieczkowy, a z głośników muzyczka taka typowo towarzysząca. Ja przypomniałam sobie, pisze pani Ola, to co słyszałam kiedyś w RMF Classic, jak to dla pływającego po Tamizie wycieczkowo króla Jerzego Jerzy Fryderyk Händel zagrał z orkiestrą premierowo muzykę na wodzie. Puściłam tę muzykę na tym statku w Londynie z telefonu, krzycząc do współpasażerów: Handel's Water Music. Świetnie. Pan Kamil z kolei wspomina skok z klifu na Cyprze. Byliśmy niedaleko Aia Napa. Piękna, błękitna woda, słońce i wysoki na 10 metrów klif. Wziąłem rozpęd, krzyknąłem do przyjaciół: kocham was, i skoczyłem. Lot trwał pewnie 5 sekund, ale zdawało się, że leciałem minutę. Niezapomniane przeżycie. No ja myślę, poza tym przypominam, tuż po 10 w RMF Classic finał konkursu. Brzmi lata i ogłoszenie zwycięzcy. Bidon nasz radiowy jest do zdobycia. Wasze wodniackie wspomnienia, zgłoszenia przyjmujemy pod adresem redakcja@rmfclassic.pl.

0: Dima Vivaldiego, tak dla ochłody w wakacyjnym śniadaniu mistrzów RMF Classic. Zaglądamy teraz do naszego kiosku, gdzie gazety z czasów PRL-u. To z nich wyciągamy dla Was rozmaite osobliwości.
1: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.
2: Przegląd prasy z 1 lipca rozpoczynamy od życia Warszawy, które w 1956 roku informowało, że załoga Stoczni Szczecińskiej wykonała plan, oddając 17 rudowęglowiec. Stoczniowcy z dumą chwalili się, że koszt budowy był o 4 miliony niższy niż zakładano. Niestety planu nie zrealizowano w zakresie żywienia zbiorowego. W planie 6-letnim zakładano, że stołówki i bary obsłużą 10% ludności, odciążając tym samym kobiety pracujące. A ich klientami było zaledwie 2,5%. I trudno się dziwić, bo jak wyjaśniała prasa, oferta była marna, a większość lokali zamiast obiadów skupiała się na czymś mocniejszym i zakąsce. 10 lat później w gastronomii nie działo się lepiej. 1 lipca 1966 roku Ekspres Wieczorny informował, że 17 pracowników dwóch warszawskich restauracji, Trojki i Kongresowej, trafi pod sąd za nadużycia popełniane na szkodę konsumentów. Szefowie kuchni przyrządzali tatara z gorszego gatunkowo mięsa i niedoważali porcje. Specjalność Kongresowej, bryzol, robiono z udziałem tzw. watówki, czyli mielonych żył. Tymczasem bufetowe serwowały gościom własną wódkę i kawę, przy czym ta akurat była najczęściej rozcieńczoną lurą. Natomiast Kurier Polski informował na pierwszej stronie o tajemnicy kasy pancernej w bunkrze Hitlera w Gierłożu koło Kętrzyna. Na razie tajemnicą było odkrycie samej szafy. Na jej otwarcie przyjdzie zaczekać, bowiem poszukiwacze natrafili na ląd wskazujący, że została zaminowana. A milicja i służba kolejowa wzięły na muszkę chuliganów. Powodem było zwiększenie w 1966 roku wypadków, pobić, awantur i dewastacji w pociągach i na dworcach. Jak donosił Kurier, specjalne patrole walczą wyjątkowo skutecznie, ujmując 7 na 10 kolejowych chuliganów.
1: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.
0: Do naszego wakacyjnego kiosku retro zajrzymy ponownie jutro o tej samej porze, czyli o 9.50. Wakacyjne śniadanie mistrzów RMF Classic. Teraz nasze polskie filmowe tytułowe sztuczki. Muzyka Tomasza Gąsowskiego.

0: Mark Szajman i muzyka z filmu Rodzina Adamsów, 9:58 i pół minut jeszcze, za chwilkę o 10:00 punktualnie nasze najświeższe fakty w RMF Classic i prognoza lipcowa, już prognoza pogody.
1: Reklama.
2: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
3: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
2: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
3: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
2: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
3: Paulina Sykut-Jerzyna
2: i Krzysztof Ibisz.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost, utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
1: Po reklamie.

0: Punktualnie 10:00, wakacyjne śniadanie mistrzów, Anna Wachowska i fakty.
1: Pochodzenie i styl działania sprawcy wskazuje na zaangażowanie służb rosyjskich. Tak o morderstwie Rosjanina w Białej Podlaskiej z 15 czerwca mówił w porannej rozmowie RMF FM Tomasz Siemoniak, koordynator służb specjalnych. Co wiemy o sprawcy? O tym prowadzący rozmowę Tomasz Terlikowski.
2: To człowiek mocno zakorzeniony w środowisku przestępczym.
3: To jest obywatel Gruzji, który jest mocno osadzony w środowisku przestępczym, międzynarodowym środowisku przestępczym.
2: A to jest Gruzji?
3: To jest obywatel Gruzji z jednej z mniejszości narodowych funkcjonujących w Gruzji.
2: A kto za tym zabójstwem stał? Zapytałem ministra, koordynatora, czy to raczej kadyrowcy, czy GRU. Jego odpowiedź była prosta. Z całą pewnością to Rosja.
3: Takie przypuszczenie wiąże się z tym, że ofiara tego zabójstwa bardzo ostro krytykowała i Putina, i Kadyrowa. Tak, Kadyrow jest w pewnym sensie symboliczną postacią dla rosyjskiej władzy.
2: To, kto dokładnie stał za morderstwem, będzie badane, ale pewien brak profesjonalizmu tej sytuacji może wskazywać na kadyrowców.
1: Mieszkańcy spalonego bloku w Świnoujściu czekają na decyzję, czy będą mogli wrócić do swoich mieszkań. W nocy 70 mieszkańców przy ulicy Grunwaldzkiej zostało ewakuowanych. Jak w tej chwili wygląda sytuacja? Informacje w tej sprawie zbiera nasza reporterka Anna Pałamar.
4: Trwają teraz oględziny mieszkań. Stan budynku oceni inspektor nadzoru budowlanego i zdecyduje, co dalej. Budynek należy do Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Większość jego mieszkańców to osoby bardzo młode, między 20 a 30 rokiem życia. To przede wszystkim marynarze z 8 Flotylii Obrony Wybrzeża w Świnoujściu oraz ich rodziny. Jak przekazał mi Wojciech Basałego z Urzędu Miejskiego w Świnoujściu, schronienie otrzymało na razie 26 osób. Od rana działa też specjalny żłobek, ponieważ pojawiła się potrzeba zapewnienia opieki najmłodszym dzieciom. Osoby dotknięte pożarem będą mogły ubiegać się też o wsparcie finansowe w wysokości do 6 tysięcy złotych. Przypomnę, ogień wybuchł na poddaszu przy ulicy Grunwaldzkiej przed godziną 2 w nocy. Nikt nie trafił do szpitala. W akcji gaśniczej brało udział 38 strażaków.
1: Policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali 8 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Śledztwo dotyczy oszustw na szkodę klientów klubu Go Go w Łodzi. Pokrzywdzeni tracili od kilkuset do nawet 70 tysięcy złotych. Zatrzymanym grozi do 10 lat więzienia, natomiast szefowi gangu do 15 lat.
5: Fakty. RMF Classic. O tym mówi świat.
1: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wezwał do Kijowa byłego naczelnego dowódcę sił zbrojnych, a obecnie ambasadora w Londynie Waleria Załużnego. Jak podaje portal Ukraińska Prawda, chciał dowiedzieć się, czy zamierza on uczestniczyć w wyborach prezydenckich, gdyby odbyły się one jesienią. Zełenski miał przekonywać Załużnego, by zrezygnował z prezydenckich ambicji. Załużny nie dał się namówić. Dwie polskie pizzerie wśród 50 najlepszych w Europie. Wyróżniono je w corocznym rankingu. To Zielona Górka z Pabianic i warszawska Ciao a Tutti. Najlepszą pizzerią Europy wybrana została londyńska Napoli on the Road. W zestawieniu nie uwzględniono restauracji działających we Włoszech. Dla nich tworzony jest osobny ranking.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
0: Rzut oka na to, co w polskiej pogodzie. Pierwszy dzień lipca, u nas to dzień burzowy w sumie. Synoptycy ostrzegają przed burzami z ulewnym deszczem, silnym wiatrem i gradem o średnicy dochodzącej do 6 cm. Tak miejscami ma być dzisiaj w Polsce, to po południu i wieczorem głównie. W ciągu dnia temperatury maksymalne od 19 w Gdańsku i Zielonej Górze do 34 stopni w Lublinie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
0: Niebawem dowiemy się, jaka pogoda w Toruniu, bo tam nasza mobilna radiowa ekipa z Łukaszem Wojtusikiem już się tam instalują, już machamy tutaj, pozdrawiamy. Pietro Mascagni tymczasem, Kawaleria Rusticana, rycerskość wieśniacza i z tej opery Intermezzo.

0: I tak accelerando przyspieszający temat Michała Lorenza z filmu Bandyta. Wakacyjne śniadanie mistrzów RMF Classic. Oto już finał konkursu, w którym, przypomnę, spisywaliście dzisiaj wakacyjne wspomnienia związane z wodą. Brzmienia lata RMF Classic. Moja przygoda nad wodą to totalne odcięcie prądu nad jeziorem i nie chodzi tu o elektryczność. Zmęczenie po podróży opadało na nas tonami, a przed nami wisiało jeszcze bojowe zadanie: ogarnąć logistyczne zamieszanie, przygotować się na przyjazd reszty ekipy. Uznaliśmy jednak, że obowiązki mogą chwilę poczekać. Zamiast zamopy złapaliśmy butelkę z winnymi walorami, głośnik i ruszyliśmy prosto na piasek. Tam opanował nas sen. Ten moment absolutnego odcięcia nad wodą był bezcenny, pisze pan Jakub. A pan Kamil tak napisał: oświadczyłem się pod wodą podczas wakacyjnego nurkowania. Partnerka przynajmniej nie mogła odpowiedzieć, że nie. Kiwnęła głową na tak i tak zostało. Pozdrawia Kamil. Krótko, węzłowato i skutecznie. Panie Kamilu, redakcja jednogłośnie panu właśnie przyznaje dzisiaj nagrodę w konkursie Brzmienia Lata. To jest nasz radiowy bidon. Niechaj panu służy.
1: Brzmienie lata w RMF Classic.
0: Panie Kamilu, ten bidon oczywiście prześlemy panu niebawem, a zaraz łączymy się z naszą radiową ekipą, która w Toruniu na bulwarze filadelfijskim już w pełnej gotowości. Za chwilę się łączymy. Tymczasem Bryan Adams z gitarą.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Wzięłaś mnie na bok i mówisz, ty jesteś w ciąży. Tak, będziesz miała synka.
3: Tak, a ty powiedziesz cicho. Ja powiem. Ja pamiętam wtedy, że nikt nie wiedział
2: Nikt nie wiedział. Jak ty to zobaczyłaś?
3: Zobaczyłam.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
4: W najbliższym programie porozmawiam z niezwykle cenioną wizjonerką Aidą Kosajan. Przybysz.
1: Kaja zaprasza. W sobotę po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.
5: Reklama.
1: Od zamku Czocha do poligonu Biedrusko. W Polsce jest tyle pięknych miejsc, których kręcono kultowe filmy i seriale. Dlatego w te wakacje razem z Wami rysujemy filmową mapę Polski RMF Classic. Jeśli w Twoim regionie powstały niezapomniane produkcje, a miejscowi wciąż pamiętają kulisy zdjęć i niezwykłe wydarzenia z planu, to zgłoś to do nas. Pisz na rmfclassic.pl i opowiedz nam o filmowej historii Twojej miejscowości. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.

0: cena oferty z 30 dni przed obniżką 179 zł.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami.
3: Dobry design i nowinki zza oceanu.
2: Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie.
3: To nasz plan na życie z klasą.
2: Życie z klasą. Już dziś po 14 w RMF Classic.
4: Kąpiele słoneczne z klasą wspiera producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Sol d'Or.
5: Muzeum Narodowe w Krakowie zaprasza na wystawę Młodopolska Grupa 5. Zapomniani buntownicy. Wojtkiewicz, Gottlieb, Hoffman, Rembowski, Jakimowicz i inni. Eksplozja młodości, odwaga twórcza, oryginalność. Zobacz, co widać przez oczy zamknięte. MNK Gmach. Tylko do 5 lipca.
6: Wzgórze szumieniczne w sercu Wałbrzycha. Blady świt splamiony krwią. Przypadkowy przechodzień odkrywa ciała kochanków. Jakie jeszcze makabryczne tajemnice skrywa miasto fałszywego złota? Czy Herbert Anwald odkryje, kto jest mordercą? Marek Krajewski powraca w kryminale. Droga krwi.
7: Co mówią twoje pieniądze, gdy dostajesz link do wykonania płatności?
8: O, adres taki egzotyczny.
9: Tu nas jeszcze nie było. Czemu by nie spróbować?
8: Raz się żyje, lećmy w nieznane.
7: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj rozwiązania, które pomagają się chronić przed cyberoszustami. Poczuj dumę z tego, jak dbasz o bezpieczeństwo swoich pieniędzy. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse.
10: Po reklamie.

10:24 minuty na wszystkich czasomierzach w radiu RMF Classic. Jeszcze chwila, jeszcze dwie o 10:30 połączymy się z naszym mobilnym studiem plenerowym w Toruniu. Na razie Wiedeńczyk Johann Strauss, ojciec i Marsz Radeckiego.

MNMY, temat Charlesa Aznavoura, wakacyjne śniadanie mistrzów RMF Classic. 1 lipca, wakacje 2026. Oto zaczynamy zaznaczać na naszej mapie specjalnie wyselekcjonowane miejsca, wyjątkowe

0: Słuchacze i słuchaczki mówią?
1: Dzień dobry.
0: Jest nas tutaj trochę naprawdę, a ze mną już przy mikrofonach ludzie, dzięki którym tu jesteśmy, bo to w naszym turze po Polsce śladami filmów i seriali jest tak, że to słuchacze zgłaszają w naszej zabawie te miasta. No i tak było w tym przypadku. Kuba i Paweł z nami. Dzień dobry, panowie.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: W tak pięknych okolicznościach przyrody, prawda, i niepowtarzalnej, jesteśmy w mieście, w którym powstawał rejs. No i to ty, Pawle, wskazałeś ten kultowy film tak naprawdę jako ten, który powinien spowodować, że będziemy tutaj, prawda? Co, wiesz, myślisz rejs i mówisz?
2: Myślę rejs i od razu mi się przypomina mój tata, kiedy za każdym razem, gdy na bulwarze chodziliśmy, mówił: zobacz, jak ja miałem 15 lat, to pierwszy raz widziałem prawdziwą kamerę filmową.
0: I to jest tak, że jesteśmy na dachu kawiarni przy rzece i to właśnie stąd odbywało się zakwaterunek na statek służbowo.
2: Tak, dokładnie tak. Wspaniałe miejsce i no polecam, naprawdę polecam, żeby zobaczyć to miejsce.
0: No to jeszcze drugi trop, a tych tropów tak naprawdę w Toruniu jest całe mnóstwo, będziemy je eksplorować. To trop wysłany przez ciebie, Kuba, Czterej pancerni i pies, chociaż w tej opowieści jest trochę tak, że nic nie jest tym, co nam się wydaje. Kuba?
3: Tak, mamy właśnie w Toruniu ulicę poświęconą serialowi. Możemy się przejść ulicą Rudego, Szarika.
0: No wspaniale, no i jest też most, prawda?
3: Też most.
0: Który został w wersji serialowej, no ale nie grał on mostu toruńskiego, z tego co pamiętam.
3: Niestety, grał most niemiecki.
0: Toruń to jest takie miasto, do którego lubicie wracać, które jest waszym miastem, które jest waszym miastem nie tylko filmowym. Jak to wygląda? Bo to jest trochę tak, że budujemy sobie takie lokalne opowieści o tożsamościach. Ta strona filmowo-serialowa, trochę o niej opowiadamy, bo to jest jakby tylko jedna z tych stron. Jakie macie uczucia do tego miasta?
2: Znaczy, no niestety życie potoczyło się tak, że mieszkam poza Toruniem.
0: No ale wracasz do Torunii.
2: Ale co chwilę jestem oczywiście, co weekend jak najczęściej w Toruniu. Mi się Toruń w ogóle cały czas kojarzy z kamerą, z filmem. Od dziecka na starówce, no człowiek widział bardzo dużo kamer, tak? Kręcono też różne seriale.
0: Był taki jeden serial, w którym, to też są ciekawe historie, który ma plany zdjęciowe z Torunia, no ale tego szpitala, który tam jest w serialu, w Toruniu nie ma. Wiem, że ludzie, turyści przyjeżdżali i pytali, gdzie ten szpital jest.
2: Tak jest.
0: Jakoś niedaleko mieszkałeś?
2: Niedaleko mieszkałem, na przedmieściu Bielgowskim. I tak naprawdę to jest centrum targowe Park, a kiedyś właśnie tam, gdy zaczynali to nagrywać, przychodziłem i patrzę, szpital miejski w Toruniu, i dlatego takie trochę zdziwienie to było dla mnie, ale naprawdę to mi się kojarzy z filmem.
0: Kuba, tu szybkie skojarzenie z Toruniem, twoje emocjonalne?
3: Jak za każdym razem mijam most już, to czuję się, jakbym wracał do domu.
0: No i to jest przepiękna puenta naszego spotkania. Kuba i Paweł z nami zostają, dołączajcie do nas, Bulwar Filadelfii, Fiski, kawiarnia, logo RMF Classic wszędzie. Trudno nas naprawdę nie spotkać, a my spotkamy się po 11 z Jarkiem Jaworskim, który organizuje, jest jednym z organizatorów Tofifestu i ponoć o przestrzeni filmowo-serialowej miasta i regionu wie wszystko. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich słuchających nas z Torunia!
4: A my pozdrawiamy z Kopca Kościuszki w Krakowie. Machamy do was, machamy, kochani.
5: Filmowa mapa Polski w RMF Classic. Odwiedzamy miejsca, które były filmowym planem.
4: Na naszej filmowej mapie Polski pierwsze miasto Toruń, gdzie rejs, przypomnijmy, teraz kręcono. Rejs to filmowa muzyka Wojciecha Akilara z tą piłą taką bardzo melodyjną. Ta muzyka już płynie, a z naszym mobilnym studiem RMF Classic na Bulwarze Filadelfijskim w Toruniu połączymy się po 11:00.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

z fragmentem pierwszej symfonii. Franciszek Schubert, wiedeńczyk, organizator pamiętnych Schubertiad, pikników wiedeńskich, gdzie w towarzystwie koszy z jedzeniem, z napojami słuchano muzyki. Ja przypominam, że z filmową mapą Polski jesteśmy dzisiaj w Toruniu i tam piknikujemy w zasadzie. Tam nasz radiowy namiot, nasza toruńska miejscówka to widokówka dach tego właśnie lokalu na bulwarze filadelfijskim w Toruniu. Na socialach RMF Classic już teraz oglądajcie to, co robią tam nasi radiowcy. Robią zdjęcia, zapraszają na leżaki. Z głośników słychać RMF Classic. Oczywiście są słuchacze, którzy zgłosili Toruń do filmowej mapy Polski. Będą także specjalni goście z opowieściami o filmowym Toruniu. To po 11 w programie Kasi Chnad w RMF Classic, a ode mnie to już wszystko na dzisiaj. Za poranne wakacyjne śniadanie mistrzów dziękuję. Dariusz Stańczuk. Mamma Mia, ten musical w naszym kinie teraz. Musical z hitami grupy ABBA na przepięknych greckich akurat wyspach. Ten film kręcono.

0: zależności od sklep Biedronka.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 zł za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Po reklamie.
5: Słuchacie RMF Classic, jest 11. Czas na najświeższe fakty. Ma je dla nas Anna Wachowska.
6: Po zeznaniach Emila Jędrzejewskiego, sygnalisty, byłego ordynatora z Warszawskiego Szpitala Południowego, ruszyły przesłuchania świadków w śledztwie dotyczącym tej placówki. To informacja naszego dziennikarza. Chodzi o wątek nieprawidłowości w funkcjonowaniu stołecznej lecznicy. Prokuratura nie chce ujawniać, kto konkretnie został wezwany. Wiadomo natomiast, że mowa o personelu medycznym i administracyjnym. Niebezpieczna pogoda w Polsce przed upałami i burzami, ostrzegają synoptycy w północno-wschodniej, centralnej i południowej części kraju. Najgoręcej, bo nawet 37 stopni będzie na Podkarpaciu i na Lubelszczyźnie. Burze, ulewny deszcz i grad to będzie kolejny dzień z niebezpieczną pogodą. Artykuł naszych dziennikarzy o tym tytule znajdziecie na rmf24.pl.
7: Odsłaniamy fakty.
6: Dziś w życie wchodzi rewolucja w zakupach przez internet. Chodzi o nowe unijne przepisy, które wprowadzają dodatkowe opłaty celne na przesyłki o wartości do 150 euro. Cło w wysokości 3 euro będzie pobierane od każdej pozycji w zgłoszeniu celnym.
8: Przykładowo, jeżeli ja dzisiaj kupuję t-shirt za 3 euro, to będzie trzeba doliczyć kolejne 3 euro za cło. Oczywiście w danej kategorii, czy przykładowo, jeżeli zamówię 10 takich t-shirtów, to zapłacę 3 euro. Natomiast jak zamówię spodnie, t-shirt jeszcze jakąś inną elektronikę, to za każdą kategorię zapłacę 3 euro. Czyli w przypadku towarów o bardzo niskiej wartości, a my ich kupujemy w milionach, bo w zeszłym roku to było ponad 100 milionów takich towarów przyjechało do Polski, no to jest olbrzymie wyzwanie, więc na końcu zapłaci klient.
6: Wyjaśnia profesor Arkadiusz Kawa z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Cło będzie naliczane już w momencie dokonywania płatności za towar, a nie dopiero przy odbiorze przesyłki. To oznacza, że kupujący będą musieli od razu uwzględnić dodatkowe koszty przy finalizowaniu zamówienia. Ponad 20 tysięcy kibiców zgromadziło się przed Pałacem Królewskim w Oslo. Po zwycięstwie Norwegii nad Wybrzeżem Kości Słoniowej świętowali awans narodowej drużyny do 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Radość była tak głośna, że stacja sejsmometryczna w Bergen zarejestrowała wstrząsy skorupy ziemskiej. Nie było to jednak trzęsienie ziemi, lecz efekt tysięcy osób skaczących i świętujących zwycięstwo drużyny. Na koniec faktów zaproszenie na Szturalia. Zaczną się w piątek w Kopalni Soli w Wieliczce pokazem filmu King Size, a zakończą w niedzielę. Bal z Jerzym Szturem to potańcówka w Dworku Białoprątnickim. Szturalia to też przegląd filmów z udziałem zmarłego 2 lata temu aktora. Maria Gierat, dyrektorka Kina pod Baranami, zapowiada wątek włoski.
9: Czyli rolę Jerzego Sztura w filmach Naniego Morettiego, Habemus, Papam i Kajman. Będą role u Juliusza Machulskiego. 2 filmy, jeden w Wieliczce King Size, a drugi to Killer. Mam nadzieję, że też młodsza widownia go odkryje. I trzecie wielkie nazwisko to oczywiście Krzysztof Kieślowski i współpraca Jerzego Sztura z Krzysztofem Kieślowskim w 2 filmach. W filmie Spokój i w filmie Amator.
6: Mamy bilety na kultowe filmy z Jerzym Szturem. Zajrzyjcie na rmf24.pl, a my słyszymy się w południe.
5: Teraz jeszcze prognoza pogody. Zapraszam.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
5: Gorąco i burzowo dzisiaj. Na zachodzie i północnym zachodzie zachmurzenie duże z opadami deszczu. Na pozostałym obszarze umiarkowane i duże. Miejscami przelotny deszcz i burze, lokalnie również z gradem. Temperatura maksymalna dzisiaj od 18 stopni nad samym morzem i lokalnie na zachodzie przez około 30 w centrum, do 36 nawet na wschodzie i południowym wschodzie. Wiatr słaby i zmienny.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
5: 4 minuty po 11 tymczasem Katarzyna Chnat w wakacyjnym nastroju i z naszą letnią ramówką RMF Classic. Witam bardzo serdecznie i zapraszam na nasz wyjątkowy program Wakacje w plenerze w ramach akcji Filmowa Mapa Polski RMF Classic. Jak już wiecie, dzisiaj nasza ekipa radiowa urzęduje w Toruniu. No i za chwilę połączymy się ponownie z Łukaszem Wojtusikiem, który jest na miejscu.
11: Tutaj kręcono kultowy rejs. Dziś w RMF Classic cumujemy w Toruniu.
5: A zanim ponownie połączymy się z Toruniem, posłuchamy muzyki. Na powitanie ode mnie Barcarola Jacques'a Offenbacha. Grę Sinfonietta Bydgoska dyryguje Maciej Niesiołowski.

0: To była muzyka z serialu Hollywood and the Stars. Jest 11 minut po 11. Nasze radiowe gwiazdy są dzisiaj nie w Hollywood, ale w innym pięknym mieście, również filmowym.
1: Toruń. Pierwszy przystanek na filmowej mapie Polski w RMF Classic.
0: Pierwszy przystanek na filmowej mapie polskiej znajduje się właśnie w Toruniu. Tam od rana są nasi dziennikarze, a stolica Piernika jest też miastem znanym z kadrów Prawa i Pięści, Rejsu czy serialu Czterej Pancerni i Pies. W naszym mobilnym studiu jest Łukasz Wojtusik, który czeka już na kolejnego gościa. Halo Łukaszu, jaka atmosfera u ciebie? Opowiadaj.
2: O, wspaniała to atmosfera. Dzień dobry wszystkim, którzy dopiero teraz dołączyli niechybnie do słuchania RMF Classic. Jesteśmy tutaj w dużym otoczeniu osób, które na co dzień słuchają RMF Classic. Dzień dobry. Słyszysz? Czy ty to słyszysz, co tutaj się dzieje?
0: Oczywiście.
2: No i z nami także całe mnóstwo gości. Za chwilę pojawi się Jarek Jaworski, który o historii filmu i kina niekoniecznie w Popielawach, ale w Toruniu i seriali tutaj realizowanych wie sporo. Możecie go spotkać choćby na festiwalu, który zresztą trwa teraz w Toruniu, na Tofifeście, wielkie święto kina właśnie w Toruniu. No a oprócz tego będziemy mieli jeszcze historie fotograficzne związane z Krzysztofem Zanussim. Będzie także u nas specjalistka od Piernika, takiego artystycznego Piernika.
0: I na to czekam.
2: Tak jest. To ja może coś ci przywiozę jakiegoś Piernika stąd.
0: No,
2: to
0: liczę
2: być w Toruniu i nie przywieźć na kopiec kościuszki Piernika, to by dopiero było. A co poza tym, no powiem ci uczciwie, jest u nas zupełnie inaczej niż w polskim filmie, bo jak jest w polskim filmie, jak brzmi hasło z Rejsu? No w polskim filmie to proszę pana jest tak. Nuda, nic się nie dzieje, proszę pana. Taka, proszę pana, dialogi niedobre, bardzo niedobre dialogi są. No w ogóle brak akcji jest. Mm-hmm. Nic się nie dzieje. To u nas jest zupełnie odwrotnie, a siedzimy w miejscu, no, które kojarzy się jednoznacznie właśnie z Rejsem, który był tutaj realizowany wiele, wiele lat temu, kultowa polska produkcja.
0: Nudy nie ma, proszę państwa, nudy nie ma. Z Łukaszem i jego gośćmi połączymy się znów za chwil, parę, około 11.30. Serdecznie zapraszam, bądźcie z nami, a my teraz wracamy do muzyki. U nas wakacyjny przekaz od Zbigniewa Wodeckiego i piosenka, którą nagrał z zespołem Mitch & Mitch. Rzuć to wszystko, co złe.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Cyjna muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
2: Skoro tydzień temu były cztery pory roku Vivaldiego, powinniśmy odkryć, co jeszcze kompozytor napisał w cyklu Próba harmonii i inwencji, bo to 12 koncertów, a owe cztery pory roku to tylko ich część. Felix Ajo i Musici. Nagranie z 1959 roku.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. W sobotę o 21:00.
3: Reklama.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
1: Zdrowid.
6: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
1: Zdrowid. Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna Luz tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Ty plus słodka przekąska równa się owocowa promka. Brzoskwinie aż 58% taniej. 6,99 za kilogram. Oferta ważna do 1 lipca. Cena przed obniżką 16,99. Carrefour. W sumie najlepszy.
10: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
11: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
12: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid.
3: Po reklamie.

0: Witam, Instinct Quartet i fragment soundtracku serialu Bridgertonowie sezonu 4. A u nas pierwszy odcinek pierwszego sezonu filmowej mapy polskiej RMF Classic, którą rozpoczęliśmy dzisiaj w Toruniu.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic. Meldujemy się w Toruniu.

0: filmowym Torunia i serialowym wiesz dużo, gdybym miał cię zapytać o taki pierwszy ważny film realizowany w Toruniu, to byłby to?
1: To byłby film Aleksandra Forda i Zarzyckiego z roku 1938.
0: Czyli jeszcze przed II wojną światową.
1: Przed II wojną światową, nazywał się Ludzie Wisły i ten film był pierwszą, właściwie jedyną produkcją takiej spółdzielni filmowej o nazwie Start, która zamierzała walczyć z błahością polskiego filmu, czyli z komediami i robić filmy społeczne. I to był film o ludziach Wisły dosłownie, czyli o flisakach. Po czasie, po II wojnie światowej okazało się, że to do dzisiaj jedyny dokument, który pokazał, znaczy to był fabularny film, ale jedyny dokument ówcześnie istniejącej subkultury flisackiej, jaki się zachował.
0: Wielkie nazwiska realizowały tutaj swoje filmy. Niedawno przecież Krzysztof Zanussi powrócił tutaj. Powrócił dlatego, że jeszcze o jego filmie realizowanym na początku lat 80. będziemy dzisiaj w programie rozmawiali, ale jest jeszcze takie ważne nazwisko dla historii polskiego kina jak Passendorfer, który także miał przygodę z Toruniem.
1: Tak, Zanussi robił część zdjęć innego jeszcze swojego filmu, bo on tu robił w ogóle trzy filmy, czyli jeszcze Hipnozę w 1971 lub drugim, a Passendorfer pojawił się na naszym moście, dlatego że nasz most dwukrotnie udawał most Kirbedzia w Warszawie, no, który został wysadzony w powietrze w czasie powstania i na moście toruńskim ulokowane były w 1955 sceny zamachu, tak zwanego zamachu, czy też raczej akcji na Franza Kuczerę, którą przeprowadziło AK w roku 1943, o ile się nie mylę. I tutaj była ta straszna scena, kiedy Niemcy osaczają dwóch spośród AK-owców, którzy bronią, a potem skaczą do Wisły, w której giną. No i oczywiście drugi raz udawał nasz most Kirbedzia, wtedy, kiedy cztery pancerni do niego podjeżdżali.
0: Tak.
1: Mieli go pokonać i uratować powstanie, ale jakimś trafem wybuchli i dlatego nie uratowano powstania. Wtedy w 69 czy 70 roku, no nie można było jasno powiedzieć, dlaczego polskie wojsko i Armia Czerwona nie uratowały powstania.
0: Dobrze, to teraz wkład Jarka Jaworskiego w polską kinematografię. Słyszałem, że brałeś udział przy pewnej produkcji komedii o krzyżakach.
1: Tak, tak. No trudno, żeby w Toruniu nie powstała komedia o krzyżakach.
0: Jasne. Tak w ogóle przyjeżdżam do Torunia, myślę, że z czego tutaj jeszcze nie było? Nie, no komedia o krzyżakach. Znam, byłem, widziałem.
1: No, to jasne, no ja się ja mam taką inną optykę trochę, ja się wychowywałem 200 metrów od zamku, od ruin zamku, w związku z czym...
0: To ty żeś jest spod zamcza.
1: Ja, sprzed zamcza dokładnie, tak się nazywa ta ulica. Tak. No więc ja tam jak gdyby sobie żyłem na tych ruinach i dla mnie ci krzyżacy to nie są takie postaci strasznie ogromnie wrogie, tylko tak jakby trochę moi przodkowie, więc razem z moim bratem i ekipą, która się nazywała wtedy Kompania M3, wymyśliliśmy komedię o krzyżakach. Pojawiła się bardzo sympatyczna obsada typu Borys Szyc, Joanna Brodzik, Jan Wieczorkowski, Jerzy Bończak, Damiński, młody Damiński stary, Jan Machulski w roli Komtura, Tadeusz Szymków i nawet Marcin Dorociński, który zagrał Wiedźmina. I nakręciliśmy to właściwie z taką ekipą z Warszawy w 2001 roku. No i potem się działy z tym tak różne rzeczy, że nie starczyłoby tego programu. Powiedzmy, że w 2005 roku w Gdyni ta komedia została pokazana. Opowiadała o zamku Bartenstein, czyli to właściwie Bartoszyce, gdzie siedzi bardzo dziwna załoga krzyżacka, która jest sama dla siebie groźna i nie powinna wyciągać mieczy, bo może się zaciąć. Dookoła siedzą polscy rzemieślnicy dookoła zamku, a w lesie czai się oddział Prusów, ale nie Prusaków, tylko Prusów, czyli litewskich powstańców.
0: Czasu by nie starczyło, jak słyszeliście, sam Jarek to powiedział, żeby to wszystko zamknąć w krótkiej historii, ale mam bardzo dobrą propozycję. Drodzy słuchacze i słuchaczki, droga Kasiu, ja mam numer do Jarka. Jakbyście byli w Tarnowie, w Toruniu, to ja bardzo proszę, nie wiem skąd ten Tarnów, jakbyście byli w Toruniu, to bardzo proszę, Jarek, ja mam numer, jakby coś przekazać można, chętnie skorzystamy, bo Jarek jest skarbnicą wiedzy o historii filmu i realizowanych tutaj serialach. Serdecznie pozdrawiamy z Torunia, no a za chwilę będzie Piernikowo u nas na antenie. Jarku, bardzo dziękuję, że nas odwiedziłeś.
1: Bardzo dziękuję.
2: Bardzo panom dziękuję. Jarek Jaworski, tak jest, wielkie brawa i Łukasz Wojtusik. My do Torunia wrócimy znów za kilka minut, tuż przed godziną 12, a w międzyczasie śledźcie też nasze social media, gdzie na bieżąco pojawiają się relacje naszych dziennikarzy. Tymczasem u nas na antenie RMF Classic piosenka z serialu Czterej Pancerni i Pies, do którego to serialu zdjęcia kręcono właśnie w Toruniu. Ballada o pancernych.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kulturalnych niełatwo się odnaleźć, ale spokojnie, pomożemy Wam.
2: Kierunek lato.
1: Przez całe wakacje będziemy rozdawać Wam bilety na koncerty. Znajdziecie nas na festiwalach, wystawach i premierach. Wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego. Kto wie, może zajrzymy też do Waszego miasta. No to jedziemy.
2: Kierunek lato. Wakacyjny magazyn RMF Classic.
3: Już dziś po 15:00.
4: Jest 11:41, słuchacie RMF Classic, u nas niebawem kolejna relacja z Torunia. Tymczasem sporo dobrej muzyki mamy dla Was. Będzie temat z filmu Pożegnanie z Afryką, wcześniej muzyka Johna Williamsa z filmu Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki, a teraz Taylor Swift zaśpiewa to piosenka z filmu Toy Story 5.

0: To był temat z filmu Pożegnanie z Afryką. A my tymczasem dzisiaj witamy co chwilę nowych gości, którzy są w Toruniu przy Bulwarze Filadelfijskim w naszym mobilnym studiu filmowej mapy Polski RMF Classic i opowiadają o tym cudownym filmowym mieście. A teraz poruszymy wasze smakowe zmysły, mam nadzieję.
1: To tutaj kręcono kultowy rejs. Dziś w RMF Classic cumujemy w Toruniu.
0: Tak właśnie. Toruń to miasto, które kojarzy się z filmem, owszem, ale przede wszystkim kojarzy się z piernikiem, o czym opowie teraz Łukasz Wojtusik i jego gościni. Łukaszu?
2: Jesteśmy, przypomnę, na Bulwarze Filadelfijskim, no i cytatem z rejsu wypada rozpocząć. Proszę Państwa, ja nie jestem przeciwny zebraniom, wręcz przeciwnie, nie mam nic naprzeciw, tym bardziej cieszy mnie to, że tak dużo nas tutaj słuchaczy i słuchaczek RMF Klasika, ze mną już Iga Sarzyńska, specjalistka od pierników w wydaniu artystycznym, prowadzi kilka piernikowych pracowni w Toruniu, trudno na nie nie wpaść. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, bardzo miło.
2: Ja myślę w głowie, Toruń kojarzę z piernikiem, a dla Ciebie piernik to w połączeniu z Toruniem?
3: Dla mnie piernik to przede wszystkim symbol Torunia, ale też wyjątkowa część mojego życia. Mhm. Od tak naprawdę 2019 roku jestem tutaj w Toruniu i rozwijam cały ten piernikowy biznes.
2: Przyglądałem się temu, co robisz, jak projektujesz, bo to tak naprawdę są piernikowe projekty, to są takie piernikowe małe dzieła sztuki. Czy piernik może być takim kulinarnym dziełem sztuki?
3: To są piernikowe dzieła sztuki, bo współpracujemy ze wspaniałymi artystami, również z Torunia, takimi jak...
2: Szkoda, że Państwo tego nie widzą. Mam taki piernik, który wygląda jak kafelek i na nim jest kopernik. I to ja się zastanawiam, czy to mam powiesić na ścianie, czy zjeść,
3: można
2: wiesz.
3: Można to zarówno zjeść, oprawić, a później powiesić na ścianie. I tak też robią nasi klienci.
2: Że piernik na ścianie?
3: Pewnie.
2: Naścienny powinien być to piernik.
3: Tak, znam wielu ludzi, którzy je po prostu oprawiają. Mm-hmm. Akurat Kopernik jest dziełem toruńskiego artysty Edgara Pila, takiego wspaniałego, kolorowego ptaka Torunia. I Edgar Pil specjalnie dla nas stworzył symbole Torunia, nie tylko w kolekcji jest Kopernik, ale również osiołek, piesek Filuś, dom Kopernika, żaba i piernikarka.
2: No, zdarza się wam z innymi artystami, nie tylko z Torunia współpracować, na przykład Andrzej Mleczko, znany krakowski rysownik, nie tylko krakowski, bo przecież też rysujący dla różnych periodyków, także miał z wami mały romans.
3: Tak, i przyznam, że to było moje marzenie, więc bardzo, bardzo dobrze pamiętam spotkanie w Krakowie właśnie z panem Andrzejem Mleczko, który stworzył specjalnie dla nas całą kolekcję fantastycznych ilustracji, specjalnie na Święta Bożego Narodzenia.
2: No dobra, a czy można sobie taki piernik zrobić w domu, czy to jest w ogóle trudna technologicznie rzecz i tak dalej? Wiem, że to u was taka snycereczka jest i wasze pierniki to są takie rzeczy, no, przybliżające nas do myślenia o dziele kulinarnym sztuki, ale tak na co dzień piernik to trudna rzecz?
3: Generalnie piernik to dość proste ciasto, natomiast bardzo ważne są...
4: Żeby zrobić sobie pierniczki w domu, potrzebne są...
3: Przede wszystkim przyprawy. Mhm. I tutaj one muszą być wysokiej jakości. Nasza przyprawa składa się z 7 składników. Mhm. Jest to
2: cynamon. Ale to jest taki sekret do domu? Czy że wiesz, że nikomu nigdy nie zdradzimy naszej tajemniczej receptury? Dlaczego nasz piernik ma taki aromat na przykład?
3: Niekoniecznie. Wydałam album, w którym tak naprawdę opisuję zarówno technologię pierników, jak i składniki, w tym właśnie przyprawę piernikową. Nasza przyprawa składa się z cynamonu, z kardamonu, z ziela angielskiego.
2: Mamy przyprawę.
3: Z imbiru. Miód, koniecznie miód.
2: O, to ja, bo ja mam pszczoły, to pszczoły lubią miód.
3: Koniecznie
2: lubią pszczoły.
3: Miód naturalny, może to być miód wielokwiatowy, ale nie tylko, bo lipowy, rzepakowy.
2: Spadziowy?
3: Bardzo nektarowo-spadziowy, jest bardzo aromatyczny i bardzo lubię go używać, szczególnie do pierników.
2: Wcale mnie to nie dziwi.
3: Żytnich. Mąka pszenna lub żytnia. Co ciekawe, analizując stare receptury z XV-XVI wieku, bardzo często właśnie w tych recepturach jest mąka migdałowa, mąka z orzechów laskowych, lawenda i pojawia się też czarnuszka.
2: Ja bardzo chciałbym z tobą dłużej porozmawiać, niestety musimy już kończyć, ponieważ ślinianki mi się zaczęły tutaj uruchamiać i widzę te pierniki i należy do nich podejść drogą konsumpcji. Mam nadzieję, że będzie nam to dane i że będziemy się mogli poczęstować.
3: Życzę smacznego.
2: Wiesz, bo cała redakcja powiedziała mi, że muszę pierniki z Torunia i nawieźć, a ja nie mam takich dużych toreb, chyba że ekipa RMF Classic ma. Mamy tutaj torby, takie jest jako gadżety. Damy radę. Odwiedzajcie Toruń nie tylko dla filmu, nie tylko dla seriali, nie tylko dla odbywających się tu bardzo fajnych wydarzeń kulturalnych, takich jak Tofifest czy Gwiazdozbiór Kryminalny. Mógłbym tak długo. Odwiedzajcie Toruń, który wam pokazujemy z różnych perspektyw, także dla pierników. Z nami była Iga Sarzyńska, która prowadzi tutaj kilka piernikowych pracowni w tym mieście pięknym, co się Toruń nazywa. Wielkie dzięki.
3: Dziękuję bardzo za zaproszenie.
2: No i wszystkim życzymy smacznego, Kasiu, tobie
0: bardzo
2: też.
0: Bardzo dziękujemy, bardzo dziękujemy. Ależ było pysznie. Śledźcie też nasze social media, gdzie relacjonujemy to, co dzieje się teraz w Toruniu. Wrócimy tam po godzinie 12, a u nas teraz akcent muzyczny w tym temacie. No i fragment soundtracku z filmu Race.

0: Takie to u nas toruńskie akcenty muzyczne się pojawiają. Pojawią się również fakty RMF Classic. Te najświeższe już za moment. O 12:00 zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
5: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
6: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
7: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
10: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
11: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
10: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
11: Bo zależy mi na sobie.
10: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
1: Po reklamie.
0: Wybiła 12, zatem czas na najświeższe fakty RMF Classic. Ma je dla nas Anna Wachowska.
12: Ukraiński parlament przyjął ustawę o utworzeniu Panteonu Narodowego. Mają się w nim znaleźć, tu cytat, najlepsi synowie i córki narodu ukraińskiego. Projekt ustawy w tej sprawie skierował prezydent Wołodymyr Zełenski. W niedzielę mówił o nim tak.
13: Nikt i nigdy nie będzie nakazywał nam, jak żyć, jak mówić, kogo kochać, komu być wdzięcznym i jakich bohaterów szanować.
12: Pod koniec maja Zełenski ogłosił, że nadał ukraińskiej jednostce wojskowej imię bohaterów ukraińskiej powstańczej armii. Decyzja ta wywołała falę krytyki w Polsce. W pobliżu miejscowości Barnówko w zachodniopomorskim doszło do wycieku ropy naftowej z jednej z wyłączonych nitek zachodniego odcinka rurociągu Pern. Trwa usuwanie skutków wycieku. Jak informuje spółka, nie ma on wpływu na bieżące dostawy ropy i nie stwarza zagrożenia dla mieszkańców. Czy w Kościele katolickim dojdzie dzisiaj do schizmy? Bractwo kapłańskie świętego Piusa X, tak zwani lefebryści, chcą dziś wyświęcić biskupów bez zgody papieża. Ma do tego dojść w Ekon w Szwajcarii, w centralnym ośrodku lefebrystów, którzy uważają się za prawdziwych obrońców wiary katolickiej. Co to oznacza dla Kościoła? O tym Tomasz Terlikowski.
14: Święcenia w Ekon bez zgody papieskiej są aktem schizmatyckim i zgodnie z prawem kanonicznym oznaczają ekskomunikę dla wyświęconych nowych czterech biskupów i dla wyświęcających ich dwóch hierarchów. Jasno zakomunikowała to dykasteria nauki wiary, a wczoraj ostrzegł przedtem w liście skierowanym do przełożonego generalnego Bractwa Kapłańskiego świętego Piusa X, także papież Leon XIV. Papież ostrzegł w liście, że decyzja o święceniach oznacza, że wierni Bractwa zostaną pozbawieni możliwości godziwego i ważnego przystępowania do sakramentów.
12: Na piłkarskich mistrzostwach świata w 1/16 finału dziś reprezentacja Anglii zmierzy się z Demokratyczną Republiką Konga. Jakie są nastroje wśród brytyjskich kibiców? Pytał o to w Londynie nasz korespondent Bogdan Frymorgan.
15: Choć jest jedną z faworytów tych mistrzostw, reprezentacja Anglii nie pokazała jeszcze, na co ją stać. Piłkarze krytykowani są za ociężałą, bezbarwną i pozbawioną kreatywności grę. Trener Thomas Tuchel doskonale zdaje sobie z tego sprawę. Nie ma w nas ani śladu nadmiernej pewności siebie i tak podejdziemy do meczu z Kongiem, mówił na konferencji prasowej. Kibice szanują niemieckiego selekcjonera, ale nie szczędzą mu rad. Powinien postawić na dwóch napastników. To tylko jeden z pomysłów na to, jak awansować do dalszej części turnieju. Wszyscy natomiast trzymają kciuki za to, by o zwycięstwie nie musiały decydować rzuty karne.
12: Ten mecz przypominamy o 18:00. O 22:00 Belgowie zmierzą się z Senegalem, a w nocy reprezentacja Stanów Zjednoczonych zagra z Bośnią i Hercegowiną.
16: Fakty RMF Classic. Zawsze na temat.
12: Ekipa RMF Classic rozpoczęła dzisiaj akcję filmowa Mapa Polski. W te wakacje odwiedzamy miejsca, które były planem filmowym lub serialowym i zostały zgłoszone przez naszych słuchaczy. Dzisiaj pierwszy przystanek, bulwar Filadelfijski w Toruniu, skąd ruszał kultowy rejs. Nadajemy program na żywo do 13:00. Słuchajcie już za chwilę w RMF Classic.
0: Tak jest, kolejne łączenie z naszą ekipą za kilka minut. Ania Wachowska wróci znów za godzinę.
12: Wszystko się zgadza.
0: A ja teraz opowiem jeszcze o tym, jaka prognoza pogody.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów, firmy Galicja.
0: A środa gorąca i burzowa. Sprawdzajcie alerty pogodowe. Synoptycy mówią, że na zachodzie i północnym zachodzie dzisiaj sporo deszczowych chmur i przelotny deszcz. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. No i miejscami przelotne opady deszczu i zapowiadane burze, lokalnie również z gradem. Największe prawdopodobieństwo wystąpienia burz mamy we wschodniej, południowej i centralnej części kraju. Temperatura dziś do 36 stopni na wschodzie i południu.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący na czynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
1: Filmowe lato. Tylko w RMF Classic.
17: Hi, this is Max Richter.
18: This is Ramin Djawadi.
19: I'm Ludovico Einaudi.
20: This is Howard Shore, and I'm wishing you greetings and listening to RMF Classic.
16: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: To była muzyka Alana Menkena z filmu Piękna i Bestia. To już za nami, jest 10 minut po 12. Katarzyna Chnat, witam ponownie i zapraszam na kolejną godzinę w naszym specjalnym, wakacyjnym programie. Rozpoczęliśmy podróże po filmowej mapie polskiej RMF Classic, którą współtworzycie razem z nami i dzięki waszym głosom dziś nasza ekipa gości w Toruniu. Za chwilę po raz kolejny połączymy się z naszym dziennikarzem.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic. Meldujemy się w Toruniu.
0: A na dachu kawiarni przy bulwarze Filadelfijskim w Toruniu są nasi dziennikarze i pojawiają się kolejni goście. Tym razem o fotografii będzie to opowieść, ale pewnie nie tylko. No i Łukasz Wojtusik na miejscu. Halo?
2: To ja powiem tak, zgadzam się z przedmówcą, przejdźmy od słów do czynów.
0: Bardzo proszę.
2: A tak właśnie od wielu lat robią nasi goście, Jadwiga Czarnecka i Marek Czarnecki. Spotkacie ich na przykład w jednym ze studiów foto w Toruniu. Zawsze działają razem, robią wspólnie dużo projektów, trochę o tych projektach i o koneksjach filmowych porozmawiamy. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Dobrze poinformowane źródła mówią, że Krzysztof Zanussi realizował tu ostatnio zdjęcia w Toruniu do swojego nowego filmu, Całopalenie, i że odwiedził wasze studio i że te koneksje to są takie koneksje wasze, które sięgają lat i dni, bo w 1984 roku pan też, panie Marku, realizował przy okazji jego filmu taką sesję zdjęciową trochę z od kuchni, prawda?
3: Tak, to były inne czasy, był świat bardziej czarno-biały i mniej sympatyczny i wtedy zwróciłem się do osób, które współpracowały z Krzysztofem Zanussim przy tym filmie, zapytałem się, czy mogłem porobić trochę zdjęć. Miasto wyglądało inaczej, niemieckie napisy, niemieckie ściany w mieście wywoływały popłoch w pokoleniu troszeczkę starszym. Krzysztof Zanussi odmówił wielu osobom, wielu ówczesnym dziennikom robienia zdjęć na planie. Zaufał mnie jako młodemu adeptowi fotografii i jeden dzień towarzyszyłem na planie. Powstało z tego kilkadziesiąt zdjęć. Te zdjęcia są w tej chwili dostępne na mojej stronie internetowej i są takim wspomnieniem po latach.
2: A to spotkanie teraz, niedawno?
3: Tak. Okazało się, jesteśmy autorami wspólnie z Jadzią albumu Ludzie i ich pasje. Według naszej technologii wielopoetyczne osobiste, kiedy dana osoba występuje od kilku do kilkudziesięciu razy na zdjęciu. Ekipie filmowej i panu Zanussiemu na tyle spodobała się sama technika i nasza galeria, ponieważ będziemy w mieście galerię jedyną w Polsce z czarnymi ścianami, stąd nazwa The Black Wall Gallery of Photography. I okazało się, że znaleźli miejsce na realizacji dnia filmowego, a dodatkowo nasz projekt Ludzie i ich pasje był tłem do wydarzeń, które odbywały się w galerii. Mało to, trzy panoramy w tej technologii żeśmy dorobili z aktorami, którzy biorą udział i byliśmy szczęśliwi.
2: No właśnie, panie Jadwigo, bo jesteście specjalistami od między innymi takich wielkich panoram, które będziecie mogli u nas w social mediach zobaczyć. Panorama miasta Torunia przepiękna. To takie w zasadzie panoramy oscarowe, mógłbym powiedzieć, prawda?
4: Tak, po raz drugi zabiliśmy gigapikselową panoramę. W roku 20 to było jako podarunek w okresie pandemii, a teraz zabiliśmy 168 gigapikselową panoramę.
2: Ogromną.
4: Tak jest, ona jest pierwsza.
2: Żeby ją rozwinąć, fragmencik jej, to trzeba, fragmencik, żeby jej rozwinąć, potrzeba do tego Natalii Ryby i Zuzy Majeran, a i tak jeszcze miejsca tutaj brakuje.
3: To jest miniaturka.
4: Zresztą my tą miniaturkę również teraz prezentujemy w naszej galerii Black Wall Gallery of Photography, która ma tylko 8,5 metra.
3: I stanowi 0,17% oryginalnej panoramy. Chciano ją nam wydrukować. Okazało się 160 metrów, 27 metrów wysokości. Trwają prace naukowo-badawcze nad stworzeniem tego typu drukarki. Czekamy w napięciu.
2: To teraz wejdźmy do waszego fotograficznego atelier. Mówiliśmy o tym trochę poza anteną, więc muszę was teraz o to zapytać, wyciągnąć od was tą informację. Wiem, że u was taką muzą dla pracy przy fotografii jest muzyka filmowa.
3: Tak.
4: Zdecydowanie.
3: Słuchamy często was na żywo.
2: Bardzo nam miło.
3: W momencie, kiedy pracuję nad czymś, a ta muzyka mi w danej chwili nie odpowiada, mamy olbrzymią ilość, około 250 płytek z muzyką filmową z całego świata.
2: CD, long player?
3: CD i w tym momencie muzyka filmowa została stworzona po to, żeby ilustrować film, działanie.
2: To ja powinienem nasłać do was Tytusa Hołdysa, który wprawdzie zbiera long playe, ale jest mistrzem w kolekcjach płyt.
3: A z kolei, ponieważ fotografujemy i rzeczy komercyjne i artystyczne i z ludźmi z różnych krajów świata i w tym momencie muzyka etniczna bardzo często, czy muzyka z filmów nie tylko nas, tej białego człowieka, powoduje, że przenosi się w zupełnie inny klimat, w zupełnie inny atmosferę i wtedy obrazy i możliwość aranżacji pojawia się w zupełnie inny sposób i to inspiruje mnie niesamowicie.
2: To kto w tym duecie wybiera muzykę? Pani Jadwigo, pani czy małżonek?
4: Myślę, że wspólnie, dlatego że mamy bardzo podobne upodobania, a muzyka niesamowicie pobudza nam wyobraźnię. Mhm. I teraz tworząc kolejne projekty, znowu nam towarzyszycie.
2: No i pięknie, no i takie towarzystwo to my lubimy, takie szanujemy i za to towarzystwo, za to, że możemy wam towarzyszyć w waszej pracy jako RMF Classic, również bardzo serdecznie dziękujemy. Tak oto na Bulwarze Filadelfijskim udało nam się, wielkie dzięki, jak słyszycie, słuchacze i słuchaczki RMF Classic są z nami, udało nam się połączyć w związku z tym przepiękne historie o fotografii, historii fotografii, o filmie, no i oczywiście o studio fotograficzne atelier, a do tego jeszcze o przepięknej panoramie Torunia, czyli o miejscu, z którego jesteśmy z wami jeszcze przez chwilę w ramach filmowej mapy Polski. Jadwiga Czarnecka, Marek Czarnecki będą jeszcze z nami przez chwilę. No i przybywajcie do nas, przybywajcie, Kasiu.
0: Tak jest, bardzo dziękuję za tę piękną rozmowę, również biję brawo. Do Torunia
2: dzięki.
0: Wrócimy jeszcze za kilkanaście minut, bądźcie państwo z nami, a w międzyczasie oglądajcie też to, co pojawia się na naszych social mediach, serdecznie zapraszam. My wracamy teraz na ścieżkę dźwiękową RMF Classic, no i nie może być inaczej. Piosenka z filmu Prawo i pięść, nim stanie dzień.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Tego lata ruszamy w podróż dookoła świata. Zamiast biletu lotniczego mamy najpiękniejszą muzykę filmową. A naszymi przewodnikami są słynni aktorzy i reżyserzy.
2: W tym tygodniu zabieramy Was w podróż w towarzystwie Toma Hanksa. Przemierzymy niczym grany przez niego Forrest Gump całą Amerykę, ale zawitamy też do Włoch czy Maroka. Pojawi się muzyka z filmów takich jak Filadelfia, Apollo 13, Kod Da Vinci czy Złap mnie, jeśli potrafisz.
1: Wakacyjne podróże z gwiazdami w RMF Classic. Już w sobotę po 18:00 prezentuje Tytus Hołdys.
3: Reklama.
4: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
5: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
4: A co?
6: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
5: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
5: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
7: Marian, natychmiast wyłaź z wody!
8: No ale co, Barbara? Rekin!
7: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
10: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
11: Widaron.
10: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
11: Widaron.
10: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
11: Widaron.
10: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
11: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
12: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
13: Co mówią twoje pieniądze, gdy chcesz je odłożyć na poduszkę finansową?
14: Wolę życie w biegu i w obiegu.
15: Pieniądz musi krążyć.
16: Musimy odłożyć to odkładanie na później. Pa!
13: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia, które pomogą ci oszczędzać. A poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
17: Muzeum Narodowe w Krakowie zaprasza na wystawę Młodopolska Grupa Pięciu. Zapomniani buntownicy. Wojtkiewicz, Gottlieb, Hoffman, Rembowski, Jakimowicz i inni. Eksplozja młodości, odwaga twórcza, oryginalność. Zobacz, co widać przez oczy zamknięte. MNK Gmach. Tylko do 5 lipca.
18: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Po reklamie.

Słuchacie RMF Classic, jest 29,5 minuty po 12. Trwa specjalny program na żywo z Torunia, gdzie jesteśmy w ramach akcji filmowa Mapa Polski RMF Classic. Za chwilę tam jeszcze wrócimy, a na razie wracamy do muzyki. Niebawem Chris Ria u nas, wcześniej słynna La Paloma, a teraz fragment Lata z 4 pór roku Vivaldiego. Gra zespół Europa Galante, prowadzi Fabio Biondi.

0: świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
1: Do Polo po.
2: Codziennie dowożone super hity. Do wtorku łopatka wieprzowa bez kości, produkt polski, tylko 9,99 za kilogram z apką lub polokartą. Tak, 9,99 za kilogram. Cena przed obniżką 15,49. A nektarynki aż 46% taniej. Jedynie 6,99 za kilogram. Cena przed obniżką 12,99. Polo.

Lasa Valeriego w RMF Classic, wakacyjnie i lekko. Mam nadzieję, że korzystacie z uroku w lata i słuchacie RMF Classic, bo przygotowaliśmy sporo ciekawych wakacyjnych tematów i mnóstwo pięknej muzyki filmowej. A realizując wasze zgłoszenia w ramach filmowej mapy Polski, dzisiaj wybraliśmy się do Torunia. Za kilka minut ostatnie w tym programie łączenie z naszą ekipą dziennikarzy. Zapraszam. A niebawem odwiedzimy kolejne miasto, które wyłonimy z waszych zgłoszeń. Zasady akcji możecie w każdej chwili sprawdzić na rmfclassic.pl. A co dziś jeszcze dla was mam? Będą propozycje kulturalne, będzie zaproszenie na letnie tanie kinobranie do Krakowa.

Mowa to po godzinie 13, no i będzie rozmowa o literaturze, która daje spełnienie. Naszą gościnią dziś po 14 będzie pisarka Magda Stachula. Za chwilę temat z filmu Zapach kobiety to muzycznie, a teraz wakacyjny Chris Ria zaśpiewa On the Beach. A ja będę z wami dziś do 15.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Każda relacja, jeżeli chodzi o człowieka drugiego, którego widzimy, my w nim czegoś szukamy. I w tym momencie
3: ale
2: trzeba...
3: Ale czegoś, czego nie mamy w sobie?
2: Nie mamy w sobie, co nas natchnie. Co nas...
3: Czyli nie szukamy uzupełnienia.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
4: W najbliższym programie porozmawiam z niezwykle cenioną wizjonerką Aidą Kosajan-Przybysz.
1: Kaja zaprasza. W sobotę po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.
0: RMF Classic. Muzyczny asystent kierowcy i pasażera.

0: Fragment z piątej symfonii C-moll Beethovena grała orkiestra francuska, prowadził John Elliot Gardner. A my wracamy po raz ostatni jeszcze dzisiaj do Torunia, który stał się pierwszym przystankiem na filmowej mapie Polski RMF Classic.
1: To tutaj kręcono kultowy rejs. Dziś w RMF Classic cumujemy w Toruniu.
0: Na miejscu w Toruniu cały czas jest Łukasz Wojtusik, który relacjonuje to wydarzenie na żywo. Są też Natalia Ryba, Mariusz Palarczyk, Piotr, Zuzia, Jadzia i nasi słuchacze. Witamy ponownie bardzo serdecznie. Sporo gości, sporo pięknych opowieści za nami, ale Łukaszu, ja na koniec chcę cię jeszcze zapytać, z jakimi emocjami ty wyjedziesz dzisiaj z Torunia?
2: Ja mam jutro prowadzić wakacyjne śniadanie mistrzów z Krakowa, z Kopca Kościuszki i bardzo poważnie rozważamy tutaj opcję niepowrócenia do macierzy, tak? Takie mam emocje.
0: Ja się na to nie zgadzam.
2: Niektórym się to spodobało, ale powiem ci, że załatwiłem ci ciasteczka i pierniczki i dużo różnych fajnych rzeczy ci przywiozę. I wspaniale. Wam przywiozę na Kopiec. Stawiam wniosek przesunięcia kolegi śpiewaka do sekcji gimnastycznej. To cytat z rejsu oczywiście, a nasza sekcja słuchaczy i słuchaczek cały czas z nami. Marysia na przykład z nami jest cały czas. No i jak emocje oglądania radia na żywo?
3: No bardzo ciekawie. Pierwszy raz mam taką możliwość. Mm-hmm.
2: No i co? I że my to my, nie? Dobra, to do tego coś dorzuci Ewa. Ewo, jak patrzysz na to wszystko, co się dzieje, jesteśmy tutaj trochę taką przyjacielską kompanią, nie?
4: Oczywiście. Ja nie jestem pierwszy raz na spotkanie z wami, bo jestem wierną słuchaczką i no nie mogłoby mnie tu nie być.
2: Oczywiście, oczywiście. Także pamiętajcie, Torun, Ewa. Ale to nie wszystko. Są tacy, którzy siedzą w robocie, słuchają nas i pomyśleli, dobra, to przyjdę i coś dam słuchaczom i słuchaczkom. No i tak jest w przypadku Sławomira. Jak to się stało, że do nas przyszedłeś?
5: Słuchałem Radia Classic jak zwykle i usłyszałem mojego przyjaciela Marka.
2: To jest w ogóle, przepraszam, powtórz jeszcze raz. Słuchałem Radia RMF Classic jak zwykle. Proszę bardzo.
5: Słuchałem Radia RMF Classic jak zwykle. I usłyszałem w nim Marka Czarneckiego, który opowiadał o swojej pasji fotograficznej. I zaproszenie prowadzącego, przychodźcie, przyjeżdżajcie. Więc wziąłem hulajnogę, jestem. Prowadzę pracownię witraży w Toruniu i przekazuję dla uczestników konkursów 3 zaproszenia do interaktywnego Muzeum Witraży na ulicy Szewskiej 6.
2: Podróż przez świat witraży kolorowych, jak powstaje witraż, tego się dowiecie między innymi z tego miejsca. Interaktywne Muzeum Witraży czeka na was. Powiedzcie, dlaczego, napiszcie tak naprawdę, dlaczego was nie powinno zabraknąć w tym miejscu. Nie tylko pocztówkę taką radiową wam wysyłam, ale także bardzo fizyczne zaproszenia do tego muzeum. Redakcja @rmfclassic.pl. Można pisać. No, z żalem będziemy opuszczać to miejsce, ale to pierwsze miejsce na naszej filmowej mapie Polski. Na kolejne zgłoszenia wasze czekamy. Możecie to zrobić na rmfclassic.pl. Zgłaszajcie swoje miasta, które kojarzą wam się, miejsca, które kojarzą wam się z filmami, serialami. Przez całe wakacje będziemy w różnych miejscach Polski. No i to był dobry początek, Toruń. Prawda, że dobry?
5: Bardzo dobry.
2: Wielkie brawa dla naszych słuchaczy i słuchaczek za to, że byliście z nami. Kasiu, oddajemy, jak to pięknie mówią, głos do studia. Wielkie dzięki.
5: Pozdrawiamy. Pozdrawiamy słuchających.
0: Piękna ekipa, wspaniałe emocje. Bardzo wam dziękuję raz jeszcze. Oczywiście zapraszamy na nasze social media na ciąg dalszy. Niebawem ogłosimy kolejne miasto na naszej filmowej mapie Polski, a tymczasem jeszcze jeden filmowy muzyczny akcent toruński na naszej antenie. To będzie fragment z soundtracku z serialu 4 Pancerni i Pies. No i pozdrawiamy Toruń.

0: Królewna Śnieżka i Siedmiu Krasnoludków. Było bajkowo, było pięknie, ale wracamy do naszej codziennej rzeczywistości. Anna Wachowska jest już z nami, tak ma jest. Ważne Dzień informacje.
1: Dobry. Tak jest. W faktach o 13 będzie o wypadku polskiego autokaru w Turcji. Są poszkodowani, 12 osób zostało rannych, jedna osoba nie żyje.
0: Szczegóły za chwilę. Zostańcie z RMF Classic.
2: Reklama.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Car Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost, utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit.
6: Po reklamie.
0: Jest 13, czas na najświeższe fakty w RMF Classic. Ma je dla nas Anna Wachowska.
1: Antalii na południu Turcji samochód osobowy zderzył się z autobusem. Podróżowało nim 30 Polaków.
7: 12 z lekkimi obrażeniami trafiło do szpitali. Nikomu z nich nic poważniejszego się nie stało. Nasz konsul jest w kontakcie i ze szpitalami, i z lokalnymi służbami, i z organizatorem wyjazdu.
1: Mówił rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór. Kierowca auta, który nie był polskim obywatelem, zginął na miejscu. Lokalne służby wyjaśniają obecnie okoliczności wypadku. Najpewniej kierujący samochodem osobowym zasnął lub zasłabł za kierownicą i zjechał na przeciwległy pas. Policjanci, którzy brali udział w zeszłorocznym aresztowaniu umierającego studenta Henry'ego Nowaka w Wielkiej Brytanii, zostali objęci dochodzeniem. Ma ono ustalić, czy dopuścili się rażącego naruszenia dyscypliny i zaniechań, zakuwając 18-letniego studenta w kajdanki, zamiast udzielić mu pomocy medycznej, o którą prosił. Poinformował Niezależny Urząd do Spraw Postępowania Policji. Zabójca zaatakował studenta nożem. Ukrył ten fakt przed policjantami i okłamał ich, że wcześniej Nowak obrzucił go rasistowskim wyzwiskiem. Sejm na rozpoczętym dziś posiedzeniu zajmie się prezydenckim projektem dotyczącym wprowadzenia kary za propagowanie ideologii banderowskiej. Ustawa złożona kilka miesięcy temu budzi emocje w związku z ostatnimi napiętymi relacjami na linii Warszawa-Kijów. Czy koalicja rządowa poprze propozycję Karola Nawrockiego? W tej sprawie zdania są podzielone.
8: Niech nie liczy na to, że w Sejmie jego projekty znajdą poparcie.
1: Tak twierdzi Witold Zembaczyński z Koalicji Obywatelskiej. Z kolei Andrzej Szejna z Lewicy ustawie nie mówi nie, ale chce doprecyzowania przepisów tak, aby kary obejmowały wyłącznie kwestii dotyczących rzezi na Wołyniu.
9: Przepis musi być precyzyjny tak, aby również później jego chaotyczne wprowadzenie nie pogarszało naszych relacji.
1: Ta ustawa musi zostać przyjęta przez Sejm, apeluje opozycja.
10: Proszę sobie wyobrazić, żeby Niemcy zaczęli chwalić Adolfa Hitlera czy innych przedstawicieli tego zbrodniczego reżimu.
1: A to już Andrzej Śliwka z Prawa i Sprawiedliwości. Lefebryści rzucili wezwanie papieżowi i wyświęcili 4 biskupów bez jego zgody. Święcenia odbyły się w szwajcarskim Ekon, centralnym ośrodku Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X. Wcześniej Leon XIV apelował, by od tego odstąpiono. Ostrzegał, że będzie to akt schizmy.
2: Fakty na wesoło w RMF Classic.
1: Dziś do kin wchodzą nowe minionki. Nowa animacja opowiada o podróży minionków dookoła świata w poszukiwaniu najbardziej przerażających potworów z zamiarem nakręcenia własnego filmu grozy. Bohaterowie mówią w obcych językach.
11: Piñata, carbonara, lasagna.
1: Minionki i straszydła. Od dziś w kinach.
0: Kolejne fakty u nas znów za godzinę o 14:00. Wtedy wróci do nas Anna Wachowska, a ja jeszcze opowiem, co w prognozie pogody.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów, firmy Galicja.
13: W
0: Trochę chmur i trochę słońca dzisiaj. Na zachodzie i północnym zachmurzeniu zachmurzenie duże z przelotnym deszczem. Podobnie w okolicach Zakopanego. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i możliwe miejscami przelotny deszcz i burze, również z gradem. Na termometrach od 18 stopni nad samym morzem i również na zachodzie podobnie. Przez 30 stopni w centrum do 36 maksymalnie na wschodzie i południowym wschodzie. Wiatr słaby i zmienny.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
4: Lato pełne podróży z RMF Classic.
6: My name is Alberto Iglesias.
13: My name is Diego Navarro.
14: Salute, hello to all my Polish friends.
15: Oh, and I am Antonio Banderas.
2: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

Temat z kariery Nikodemadyzmy w RMF Classic to za nami, jest 10 minut po 13, a u nas dzisiaj w ramach filmowej mapy Polski karierę robił Toruń. Właśnie to miasto odwiedziła nasza ekipa. Kto nie miał możliwości słuchania na żywo relacji ze spotkań w naszym mobilnym studiu, to zajrzyjcie do naszych social mediów, tam znajdziecie sporo materiałów i relacji naszych dziennikarzy. A my wracamy na ścieżkę dźwiękową RMF Classic i podróżować będziemy teraz w muzyczne światy. Będą też ciekawe informacje kulturalne i zaproszenie do Krakowa na letnie tanie kinobranie. O tym powiem za chwilę parę, około 13.30. Katarzyna Chnat, zapraszam, jesteśmy razem dziś do 15.00. Muzycznie za moment odwiedzimy plan serialu 1670, a teraz Skok w przestworze i muzyka Ludwika Goransona z produkcji Gwiezdne Wojny, Mandalorian i Grogu to jedna z naszych muzycznych nowości.

0: reklama.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
0: Volkswagen. Po reklamie.

22 minuty po godzinie 13. Słuchacie RMF Classic. Wracamy na ścieżkę dźwiękową. U nas za chwil parę muzyka z filmu Artysta, wcześniej Vaiana, Skarb Oceanu. A teraz posłuchamy uwertury do Cyrulika Sewilskiego, Rossiniego. Gra Lozańska Orkiestra Kameralna. Prowadzi Jesus López Cobos.

0: Lato z RMF Classic z najpiękniejszą muzyką filmową. Obiecałam, że zajrzymy jeszcze do kina, bo w Krakowie trwa kolejna edycja festiwalu pod nazwą Letnie Tanie Kinobranie. A o tym więcej powie teraz Marynia Gierat z Kina pod Baranami.
1: To jest wręcz wakacyjny festiwal filmowy, którego już 20. edycja właśnie się rozpoczęła, która polega na tym, że przez wakacyjne tygodnie, w tym roku aż 10, od 26 czerwca do 3 września, pokazujemy najlepsze filmy ostatnich miesięcy, ale też wracamy do klasyki, pokazujemy wielkie hity, ale też mniejsze perełki, które mogliśmy na ekranie przegapić. Chodzi o to, żeby w ten wakacyjny czas nadrobić kinowe zaległości, wrócić do kochanych tytułów i właściwie nie wychodzić z kina.
0: A kino jest też szczególne, bo Kino pod Baranami jest kameralne, spokojne i w sercu Krakowa.
1: Tak jest, rynek główny 27, dwa piętra, ale pokazy też odbywają się w programowanej przez nas sali w Małopolskim Ogrodzie Sztuki i w auli ASP oraz pod gwiazdami w Ogrodzie Muzeum Manga.
0: Tam nawet można oglądać filmy na leżakach. O tym więcej powiemy w kolejnej godzinie programu. Serdecznie zapraszam, bądźcie razem z nami. Teraz wracamy na ścieżkę dźwiękową RMF Classic, Vaiana, Skarb Oceanu. Aktualnie temat z tej produkcji na naszej antenie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Koncertowo przy wakacyjnym śniadaniu mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku poszukamy najlepszego wakacyjnego prezentu z Poznania. Może koziołki? Zajrzymy na Szturalia, festiwal poświęcony pamięci Jerzego Sztura, a profesor Ryszard Tadeusiewicz zabierze nas na wycieczkę szlakiem słynnych kanałów.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik, do usłyszenia.
0: RMF Classic. Fale muzyki.

Muzyka Haydna wybrzmiała w RMF Classic, symfonię numer 104 de Dur londyńską. We fragmencie grała Academy of St. Martin the Fields, a prowadził sir Neville Mariner. Słuchacie RMF Classic. Po godzinie 14 wpadnie do nas Magda Stachula, pisarka, autorka bestsellerowych thrillerów psychologicznych, która obchodzi w tym roku swoje dziesięciolecie i która wciąż zaskakuje nowymi książkami. Jej kolejna część nowego cyklu o zmysłach niebawem się pojawi, a jak zaczęła się jej przygoda z pisaniem, o tym nasza gościnie opowie kobiecym okiem tuż po godzinie 14. Zapraszam. Tymczasem, jeśli szukacie pomysłu na to, jak ciekawie spędzić czas muzycznie w Krakowie, to mamy podpowiedź. Zajrzyjcie do gmachu Akademii Muzycznej przy ulicy Świętego Tomasza. Tam jutro o 17 będzie można posłuchać koncertu pod tytułem Konstruktywne dysonanse. To będzie dyplomowy, magisterski koncert studentów kompozycji Krakowskiej Akademii Muzycznej Karola Augustyniaka, Damiana Raźnego, Michała Smajdora i Szymona Golca. W programie 4 utwory orkiestrowe w wykonaniu zespołu Korda Krakowia, który poprowadzi Nadem Husni. Wstęp wolny. Tymczasem u nas powolno płynie czas przy muzyce w RMF Classic, ale mam też nadzieję, że przyjemnie. Mama Kaseliot między innymi za momencik w piosence o marzeniach, potem kompozycja Aleksandra Despla z filmu Jak zostać królem i jeszcze Wangelis się pojawi. Zapraszam, zostańcie z nami.

0: Wangelis i Opera Sauvage w RMF Classic. Zapewniamy najpiękniejszą muzykę na lato, ale mamy też sporo ciekawych informacji. Anna Wachowska ponownie z nami. Co nam przygotujesz?
1: Tak jest i mamy zaproszenie do Krakowa na Szturalia. No to przegląd filmów z udziałem zmarłego 2 lata temu znanego aktora Jerzego Sztura. Polecam fakty o 14.
0: Tak jest, to już za niespełna 2 minuty. Zostańcie z nami.
2: Reklama.
3: Monumentalne widowisko, mityczna pasja i magia sopockiej natury. Walkiria Ryszarda Wagnera. Poczuj potęgę Baltic Opera Festival. 2 i 5 lipca. Bilety na www.balticoperafestival.pl. Mecenas główny Baltic Opera Festival Orlen. Poleca RMF Classic.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
7: O, mechanik idzie.
8: Mamma mia, el compressor. Facciamo subito, sì?
9: mBank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
10: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
2: Po reklamie.

0: Jest 14, czas na ostatnie dziś fakty RMF Classic, które przygotowała i przedstawi Anna Wachowska.
1: 12 osób zostało rannych, jedna nie żyje. W Antalii na południu Turcji, przypominamy, doszło do wypadku autokaru.
2: Samochód osobowy zderzył się z autokarem, którym podróżowało 30 polskich obywateli. 12 z lekkimi obrażeniami trafiło do szpitali. Nikomu z nich nic poważniejszego się nie stało.
1: To rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór. W wyniku zderzenia oba pojazdy przewróciły się. Kierowca samochodu osobowego zginął na miejscu. Śledztwo prowadzi żandarmeria. Zdjęcia z miejsca wypadku możecie zobaczyć na rmf24.pl. Kilka osób zginęło w pożarze, który wybuchł w 10-piętrowym budynku mieszkalnym w Antwerpii w północnej Belgii, podaje agencja Reutera, powołując się na informacje policji. Z budynku, w którym mieszka ponad 200 osób, ewakuowano wszystkich mieszkańców. Policja przekazała również, że kilka osób odniosło obrażenia. Policyjny pościg na ulicach Katowic. Uszkodzonych zostało kilka samochodów. Ostatecznie policjantom udało się zatrzymać uciekającego mężczyznę. Dlaczego uciekał przed policjantami, to wyjaśni nasz dziennikarz Marcin Buczak.
3: Najpierw kierowca w samym centrum miasta jechał pod prąd. Zauważyli to policjanci i chcieli go zatrzymać, ale mężczyzna zaczął wtedy uciekać. W czasie pościgu uszkodził kilka samochodów. Ostatecznie został zatrzymany na jednej z sąsiednich ulic. Wtedy okazało się też, że jest pijany, a samochód, którym jechał, został wcześniej skradziony.
1: Od dziś jedną receptę zrealizujesz w kilku aptekach. Do tej pory, wykupując kolejne opakowania jednego leku, należało wrócić do tej samej apteki. Teraz, jeśli lekarz przepisał kilka opakowań danego leku, pierwsze z nich możemy kupić w jednej aptece, a kolejne dokupować stopniowo albo w tej samej placówce, albo w każdej innej, która dołączyła już do programu. W tej chwili jest to ponad 60% aptek w Polsce. Ministerstwo Zdrowia udostępniło na swojej stronie internetowej specjalną aplikację z mapą oraz listą aptek, które już realizują dzielone recepty.
4: RMF Classic. Istotne fakty kulturalne.
1: Pokazy filmowe, potańcówka czy spotkanie w miejscu, gdzie kręcono kultową seksmisję. To tylko niektóre atrakcje ruszających już jutro szturaliów. Wspomnienie wybitnego polskiego aktora odbędzie się między innymi w kopalni soli w Wieliczce, gdzie wyświetlony zostanie inny kultowy film King Size.
5: Na projekcję zdeklarowała już swoje przybycie pani Katarzyna Figura, pan Machulski. Ewa Drzyzga będzie całość prowadzić, więc myślę, że to będzie fascynujący wieczór. Pan Jerzy Sztur kilkanaście lat temu był również, wcielił się w postać przewodnika po kopalni soli w Wieliczce, więc może zrobimy też taki krótki pokaz kilku scenek, jak on w tym mundurze górniczym oprowadzał turystów po kopalni.
1: Zapowiadała Agnieszka Wolańska, rzecznik prasowa kopalni soli w Wieliczce. Szturalia potrwają do 5 lipca, a nowe fakty w RMF Classic jutro o 7.
0: A z nami od samego rana w tych faktach była Anna Wachowska.
1: Dziękuję bardzo.
0: Piękne dzięki.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
0: Tymczasem mamy gorącą i burzową środę. Sprawdzajcie alerty pogodowe. Na zachodzie i północnym zachodzie dziś sporo deszczowych chmur i przelotny deszcz. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane. Miejscami przelotne opady deszczu i burze, lokalnie możliwe również z gradem. Bądźcie ostrożni. Na termometrach teraz od 18 stopni nad morzem i miejscami na zachodzie, przez 24 na Podhalu, 34 już w centrum i na południu, do 36 na wschodzie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
7: Lato w dobrym towarzystwie w RMF Classic.
8: Hi, my name is Luca.
9: My name is Stepan.
8: And we are two cellos.
10: It's your friend Lang Lang.
11: Witam Państwa bardzo serdecznie. Jakub Józef Orliński. Pozdrawiam tutaj ze studia RMF Classic.
4: RMF Classic.

0: To była muzyka Ennio Morricone z Cinema Paradiso w RMF Classic. 9 minut po 14. Katarzyna Chnat, zapraszam, jeszcze przez najbliższą godzinę będę z Wami. Obiecałam spotkanie z pisarką Magdą Stachulą i spojrzenie na literaturę kobiecym okiem. Zatem zapraszam już teraz.
1: Sponsorem programu Życie z klasą jest producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej Bielenda Soldor.
2: Życie z klasą w RMF Classic, czyli spojrzenie na świat kobiecym okiem.
0: Są takie gatunki literackie, które czasami nas mogą zaskoczyć i takim gatunkiem jest domestic noir, a pierwszą kobietą w Polsce, która ten gatunek rozpowszechniła i rozbudowała, jest Magda Stachula, która jest dzisiaj razem z nami. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Tak się dobrze składa, że dziś chcemy rozmawiać o tym, jak patrzeć na świat kobiecym okiem, a skoro będziemy mówić o literaturze i o książkach, to opowiedz proszę, jak u ciebie zaczęła się przygoda z pisaniem, bo dla ciebie to był bardzo ważny moment w życiu.
3: Tak. To był moment, który wiele zmienił w moim życiu. Ja byłam wtedy na urlopie macierzyńskim i pomyślałam, że teraz albo nigdy. Chcę napisać książkę, chcę zostać pisarką. To było moje marzenie od zawsze, od dziecka, ale odłożyłam je na potem, prawda, bo studia, praca. I kiedy byłam na urlopie macierzyńskim z moim drugim synem, pomyślałam teraz albo nigdy. Jak wrócę do pracy na etat, będzie mi trudno z dwójką dzieci napisać książkę w tym wolnym czasie. A urlop macierzyński jest takim momentem w życiu kobiety, który wiele zmienia. I nie mówię tylko ze swojego punktu widzenia, bo rozmawiam z kobietami i wiem, że zmieniają się wartości, mamy inne priorytety. I wtedy ja pomyślałam, ja chcę spróbować zawalczyć o siebie, zawalczyć o swoje marzenia, a miałam tą możliwość, tą przestrzeń. Byłam w domu z dzieckiem, ale miałam trochę więcej tego czasu niż 8 godzin w pracy, prawda? I zaczęłam pisać, kiedy mój syn spał, kiedy wracał mąż z pracy. Pisałam i tak powstała Idealna, mój debiut, moja pierwsza książka, którą wysłałam potem do wydawnictw. No i tak zostałam pisarką, więc postawiłam wszystko na jedną kartę. Trochę się bałam, towarzyszyły mi te lęki, jak to w ogóle taka praca, prawda, taka mało stabilna i nie wyobrażałam sobie, jak tak można żyć, ale wtedy, kiedy pracowałam w firmie i miałam ten moment, gdzie mogłam coś zmienić, pomyślałam, dobra, ryzykuję, spróbuję, zobaczę, co z tego wyjdzie.
0: W tym roku mija 10 lat, odkąd piszesz tego rodzaju książki. Jak to pisanie zmieniło ciebie jako kobietę? Czy w ogóle zmieniło?
3: Tak, bardzo, bardzo zmieniło. Myślę, że jestem inną osobą. Po pierwsze, dało mi ogromną energię i siłę, wiarę w siebie, że można spełnić marzenia. Przez te 10 lat bywało różnie. Były sukcesy, były też porażki, bo nie jest tak, że wszystko się mi udało, to co chciałam. Natomiast ja jestem dumna z tego, że się odważyłam. Podjęłam decyzję, że spróbuję zawalczyć o te swoje marzenia i to mnie naprawdę umocniło. Mam taką też trochę chłodną kalkulację, bo przez te 10 lat wiele się nauczyłam, co się zmienia w tej branży, że to jest tak, że jest sukces, potem może być trochę cięższy okres w życiu pisarza. Wchodzą nowe nazwiska, zmienia się gust, upodobania czytelników i trzeba być takim bardzo elastycznym, podążać za tym, co trenduje, ale też być wiernym sobie. I ja jestem wierna w tym gatunku domestic noir. Piszę o tym mroku, który dzieje się za zamkniętymi drzwiami, o tych dobach dobrych.
0: Mhm. Jakiś czas temu opowiadałaś o pierwszej książce z nowej serii, o serii o zmysłach. Ta pierwsza część nosiła tytuł Wzrok, a teraz mamy część drugą, zatytułowaną Słuch. Ale o tym opowiemy innym razem. Obiecuję, że Magda Stachula wróci do nas jeszcze ze swoją opowieścią o książkach. A ja dziś serdecznie dziękuję Ci za spotkanie.
1: Sponsorem programu Życie z klasą jest producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej Bielenda

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: W wakacyjnym gąszczu wydarzeń kulturalnych niełatwo się odnaleźć, ale spokojnie, pomożemy Wam.
2: Kierunek lato.
1: Przez całe wakacje będziemy rozdawać Wam bilety na koncerty. Znajdziecie nas na festiwalach, wystawach i premierach. Wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego. Kto wie, może zajrzymy też do Waszego miasta. No to jedziemy.
2: Kierunek lato. Wakacyjny magazyn RMF Classic.
3: Już dziś po 15:00.
4: Reklama.
5: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.

0: Biedronka. Hej, zwrot mocni! Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
1: Za mnie? Butelkę plastikową też 50 groszy.
2: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
1: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwroto mocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
3: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy znajdziesz produkty do ogrodu w niskich cenach. Czas na relaks w ogrodzie i grillowanie. Na przykład grill węglowy Angular już za 369, gazowy grill czteropalnikowy Kamila za 599, czy meble ogrodowe Lira. Stół, dwa fotele i sofa za 1349. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
5: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
6: Bierzemy.
4: Buen provecho.
6: A to co?
5: No, owoce, ale morza.
7: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
8: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
9: Pani Celinka wie, że Kaufland jest fresh.
10: W temacie świeżości to mamy same bestsellery, bo Kaufland jest fresh, fresh.
9: Od czwartku schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram 2,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
12: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
13: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
14: Po reklamie.

Już prawie 25 minut po 14. Słuchacie RMF Classic z najpiękniejszą muzyką filmową na lato. Niebawem posłuchamy kompozycji Jamesa Hornera z filmu Braveheart, Waleczne Serce. Wcześniej trzecia część z Divertimento D-dur Mozarta, a teraz fragment z drugiej suity orkiestrowej H-moll Jana Sebastiana Bacha. To będzie wykonanie Academy of St. Martin the Fields, którą prowadzi Sir Neville Mariner.

0: Jakże miło spędza się czas przy dźwiękach muzyki Mozarta, prawda? Sporo takich muzycznych smaczków mamy dla Was jeszcze w RMF Classic, a tymczasem wracamy do propozycji filmowych na lato. Jeśli spędzacie ten czas w Krakowie albo pojawicie się tu niebawem, to zachęcam do zajrzenia do Kina pod Baranami, do Małopolskiego Grodu Sztuki, do Muzeum Manga, bo tam można oglądać piękne filmy przez całe wakacje aż do 3 września w ramach 20. edycji festiwalu Letnie Tanie Kino Branie, o którym opowiada dziś Marynia Gierat z Kina pod Baranami.
1: Festiwal trwa przez całe lato, odbywa się pod hasłem Najlepsze Lato Ever. Celebrujemy w ten sposób tę jubileuszową 20. edycję i odmieniamy w tygodniach tematycznych lato przez przypadki. Będzie więc lato spotkań, lato miłości, męskie lato, lato kobiet. To są tematy przewodnie. Filmy pokazujemy codziennie, jest to od kilku do kilkunastu seansów dziennie, więc jest z czego wybierać. I faktycznie filmy wielkie i mniejsze od takich hitów ostatnich miesięcy jak Wartość Sentymentalna czy La Grazia, przez klasykę jak na przykład Amadeusz czy Amelia, kochana przez naszych widzów, więc właściwie nic tylko nadrabiać te zaległości.
2: Czy to jest tak, że wykupujemy pojedyncze bilety, czy lepiej kupić karnet?
1: Bilet kupujemy na każdy seans, ale też jest taka zasada, że za 6 obejrzanych filmów 7 jest gratis, to jest nasza akcja Zbieraj Kino. I tak jak w nazwie naszego festiwalu Letnie Tanie Kino Branie, cena jest niewysoka, to jest cena porównywalna pewnie do kubka kawy i za tę cenę można oglądać filmy.
2: Fantastyczna rzecz jeszcze jedna będzie miała

0: pobuszować i wybrać ulubiony plakat. Datę plakat obrania ogłosimy już wkrótce, będzie to jeden z wakacyjnych dni. I powiem jeszcze tylko, że ten program w Kinie pod Baranami, ponad 200 filmów w salach kinowych, uzupełniają też specjalne zniżki na filmy online na naszej platformie, czyli na ekinopodbaranami.pl, gdzie również będzie można te tematycznie podzielone filmy oglądać w specjalnej cenie.
1: Letnie tanie kinobranie już się rozpoczęło i potrwa do 3 września w Krakowie. Proszę Państwa, warto skorzystać z tej możliwości bycia z kinem blisko. Marynia Gierat z Kina pod Baranami była dzisiaj razem z nami. Piękne dzięki.
0: Dziękuję i zapraszam.
1: A u nas teraz muzyka z filmu Braveheart, Waleczne Serce.

0: reklama.
1: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
2: No ale co, Barbara? Rekin!
1: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
4: Monumentalne widowisko, mityczna pasja i magia sopockiej natury. Walkiria Ryszarda Wagnera. Poczuj potęgę Baltic Opera Festival. 2 i 5 lipca. Bilety na www.balticoperafestival.pl. Mecenas główny Baltic Opera Festival Orlen. Poleca RMF Classic.
5: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu napój izotoniczny niegazowany Oshi, różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka solone, fromaż i zielona cebulka tylko 8,49 za 200 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z
13: Po reklamie.

Trenen Indergeide, Bronisława Kapera, wśród muzyków Daniel Hope, między innymi, to za nami. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato w RMF Classic cały czas brzmi, przed nami jeszcze sporo pięknych tematów i ciekawych informacji, bo od 15 rozpoczynamy program Kierunek Lato, który dziś poprowadzi dla Was Jadwiga Polus. Ja w tym programie pojawię się jeszcze na moment i wpadnę do Was po południu z książką podróżniczą około 17.30 w naszym wakacyjnym cyklu literackim i dziś zaproszę do słonecznej i pachnącej Grecji. Na razie żegnam się piosenką Phila Collinsa z filmu Przeciw wszystkim i zapraszam znów jutro, słyszymy się od 11 w programie Wakacje z mitami. Katarzyna Chnat, do usłyszenia.

0: reklama.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polski pomidor malinowy. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A kawa mielona Lavazza Qualita Oro. Tylko 23,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowi.
4: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
5: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
6: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
7: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Muzeum Narodowe w Krakowie zaprasza na wystawę Młodopolska Grupa Pięciu. Zapomniani buntownicy. Wojtkiewicz, Gottlieb, Hoffman, Rembowski, Jakimowicz i inni. Eksplozja młodości. Odwaga twórcza. Oryginalność. Zobacz, co widać przez oczy zamknięte. MNK Gmach. Tylko do 5 lipca.
10: Trzna w sercu Wałbrzycha. Blady świt, splamiony krwią. Przypadkowy przechodzień odkrywa ciała kochanków. Jakie jeszcze makabryczne tajemnice skrywa miasto fałszywego złota? Czy Herbert Anwald odkryje, kto jest mordercą? Marek Krajewski powraca w kryminale. Droga krwi.
11: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do środy szynka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
0: Po reklamie.
12: Tu RMF Classic, jest punktualnie godzina 15.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
12: Na zachodzie i północnym zachodzie zachmurzenie duże z opadami deszczu, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane. Miejscami przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z dużym gradem. Możliwe burze we wschodniej, południowej i centralnej części kraju. Burze mogą mieć gwałtowny przebieg, a na termometrach maksymalnie od 18 stopni nad morzem, około 30 w centrum do 37 na wschodzie.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
14: Lato jak z filmu, tylko w RMF Classic.
15: Pozdrawiam serdecznie radiosłuchaczy RMF Classic. Michał Żebrowski,
16: Maciej Sztur,
17: Robert Więckiewicz,
18: Tomek Szymszajner.
19: Pozdrawiam słuchaczki RMF Classic, Bogusław Linda i słuchaczy oczywiście też.
20: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Muzyka Billiego Goldenberga do serialu Kojak. Kasowy serial sprzed ery streamingów. Amerykański serial kryminalny emitowany w latach 73-78, a potem powtarzany także w latach 80. i 90. 10 minut po 15.
1: Kierunek Lato. Wakacyjny magazyn kulturalny w RMF Classic.
0: Do godziny 20 będę podpowiadać, jak przyjemnie spędzić to popołudnie i wieczór, nie tylko dziś, ale w nadchodzących dniach. I jeszcze w tej godzinie przypomnimy wam felieton Artura Andrusa z cyklu Wakacyjni Zawodowcy. Będą zaproszenia do Teatru Szóste Piętro w Warszawie. Sięgnę również po rekomendacje literackie, które przyszykowała dla was Katarzyna Chnat. Możecie liczyć również na sentymentalny przegląd prasy, tej wydawanej w czasach PRL-u. Z przymrużeniem oka, kiosk retro około 19.10. Gorąco zapraszam, Jadwiga Polus, dzień dobry. Teraz muzyka Johna Williamsa, Harry Potter i Komnata Tajemnic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Wzięłaś mnie na bok i tak, mówisz, tak. Ty jesteś w ciąży, tak, będziesz miała synka.
3: Tak, a ty powiedz cicho, ja powiem, nie powiem. Ja pamiętam wtedy, że nikt nie wiedział
2: nikt nie wiedział. Jak ty to zobaczyłaś?
3: Zobaczyłam.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
2: W najbliższym programie porozmawiam z niezwykle cenioną wizjonerką Aidą Kosajan. Przybysz.
1: Kaja zaprasza. W sobotę po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.
0: Reklama.
1: Od Piotrkowa do Lubomierza. Polska skrywa setki miejsc, które zapisały się w historii kina i telewizji. Dlatego tego lata ruszamy w trasę, by stworzyć filmową mapę Polski RMF Classic. W twojej okolicy kręcono znany film lub serial, a może lokalna społeczność do dziś wspomina obecność ekipy filmowej. Na rmfclassic.pl zgłoś swoją miejscowość i przekonaj nas, dlaczego to właśnie tam powinniśmy przyjechać. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
1: Zdrowit.
6: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
7: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
6: A co?
8: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
7: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
8: Bo zależy mi na sobie.
7: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Co mówią twoje pieniądze pod koniec miesiąca?
12: Wybacz, ale same nie wiemy, gdzie jesteśmy.
13: Ej, jaki tu jest adres? Czy ktoś wie, jak wysłać pineskę?
11: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj narzędzia do kontroli budżetu, a poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse.
0: Po reklamie.

0: Wykonanie należy do Orkiestry Węgierskiej Opery Państwowej. Prowadził Janosz Sándor. Zabrzmiała uwertura do operetki Lekka kawaleria Franca von Suppe. Słuchacie RMF Classic w magazynie Kierunek Lato. Przypominamy felieton Artura Andrusa zatytułowany Wakacyjni zawodowcy. To jest subiektywny przegląd zawodów, bez których wakacje po prostu nie mogłyby się udać.
1: Wakacyjni zawodowcy, czyli lista profesjonalistów letnich według Artura Andrusa.
2: Odcinek pierwszy. Banalne stwierdzenie, że ktoś musi pracować, żeby wypoczywać mógł ktoś, przy głębszym zastanowieniu przestaje być banalne. Wystarczy tylko pomyśleć, jak by się nam wypoczywało, gdyby nie było pani od gofrów, pana od kajaków, ratownika, piosenkarki na dancingu, a to są ci, których znamy. A ilu jest jeszcze takich, o których wakacyjnej pracy nie mamy zielonego pojęcia? Te z profesji, którym poświęcamy zbyt mało uwagi, postanowiłem przywołać w cyklu Wakacyjni zawodowcy, czyli lista profesjonalistów letnich. Będę ich przedstawiał alfabetycznie.

0: śledzić losy jego rodziny, żeby trafić na ślady wakacyjności. Nawet encyklopedia internetowa informuje, że rodzice Epikura 10 lat przed jego urodzeniem wyemigrowali do ateńskiej kolonii na wyspie Samos. Encyklopedia nie mówi tego wprost, ale wiadomo, że była to kolonia letnia. Jeden z mniej znanych cytatów z Epikura: przyjemność daje tylko wypoczynek w odpowiednich warunkach, uzupełniony dopiskiem wolne pokoje z łazienkami, przez wiele lat wisiał na płocie jednego z gospodarstw agroturystycznych koło Cisnej w Bieszczadach. Baner zniknął na skutek wojny informacyjnej, którą rozpętały konkurujące ze sobą gospodarstwa. Po prostu zabrakło na nim miejsca do kolejnych dopisków, kiedy gospodarze zaczęli się ścigać na atrakcje. Bo jak jeden napisał wolne pokoje z łazienkami, drugi dopisywał u siebie i ciepłą wodą. Kolejny wolne pokoje z łazienkami, ciepłą wodą, telewizorem i pilotem do telewizora i tak dalej. Filozof wakacyjny ma za zadanie nie tylko zadawać pytania o sens wypoczynku, przydaje się też w sytuacjach konfliktowych. Kiedy pod miejscowym sklepem na skutek przedawkowania napojów chłodzących dochodzi do agresji słownej między turystami, powinien załagodzić sytuację, używając w dyskusji ostatecznych argumentów. Na przykład, no żebyście się przypadkiem nie skichali. Epikur też używał tego stwierdzenia, kiedy ktoś podważał jego twierdzenia. I na koniec zacytuję fragment tekstu branżowej piosenki o wakacyjnym podrywie filozofów. Jedna Zofia to jeszcze nie filozofia, ale już dwie to kto wie.
1: Wakacyjni zawodowcy, czyli lista profesjonalistów letnich według Artura Andrzejczyka.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Mistrzów. I już od rana wszystko idzie jak snut.
2: A w najnowszym odcinku poszukamy najlepszego wakacyjnego prezentu z Poznania. Może koziołki? Zajrzymy na Szturalia, festiwal poświęcony pamięci Jerzego Sztura, a profesor Ryszard Tadeusiewicz zabierze nas na wycieczkę szlakiem słynnych kanałów.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów. Od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik, do usłyszenia.
3: A już teraz w RMF Classic muzyka Isaaca Albenisa. Będzie to fragment suity hiszpańskiej Asturias, wykona Alicia de la Rocha.

Angielską orkiestrę kameralną poprowadził Yehudi Menuhin, wcześniej muzyka Izaka Albeniza, to Asturias ze suity hiszpańskiej, grała Alicia de la Rocha. A już teraz piosenka, która od niedawna w naszym repertuarze za sprawą jej pięciu minut w serialu Niewybrani, nakręconym w Londynie, a także Shepperton w Wielkiej Brytanii. To jest thriller psychologiczny pokazujący kulisy bycia w sekcie, a właściwie drogę do uwolnienia się i wyjścia z niej. Wśród melodii, które rozbrzmiewają w tle serialu, jest i ta Dido, Life for Rent.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Może poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki męskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Jak tak, to Allegro.
8: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
10: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
11: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
12: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
13: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
12: A już od czwartku ser morski Ryki z Lady tylko złoty 49 za 100 gramów. A kiełbasa śląska Sokołów, duża paczka, 99 groszy za 100 gramów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
0: Po reklamie. Słuchajcie, RMF Classic, minęła 16.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów, firmy Galicja.
0: A w prognozie ostrzeżenia przed burzami, które mogą mieć gwałtowny przebieg, możliwe burze we wschodniej, centralnej i południowej części kraju, przelotne opady deszczu, lokalnie z gradem, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane lub duże, a na termometrach od 18 stopni nad morzem, lokalnie na zachodzie, około 30 stopni w centrum do 34 i 37 we wschodniej i południowo-wschodniej części Polski.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów, firmy Galicja.
16: Lato pełne wrażeń w RMF Classic.
17: Nazywam się Marla Radowicz.
18: Tu Igor Herbut.
19: Tu Krzysiek Zalewski.
20: Cześć. Cześć. Tutaj Kwiat Jabłoni i słuchacie RMF Classic.
21: Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: była muzyka Jerry'ego Goldsmitha. Piąta część Star Trek. Wcześniej fragment soundtracku do filmu Elegia dla widoków, Kentucky 97. Muzykę skomponowali w duecie David Fleming oraz Hans Zimmer. Tu RMF Classic.
1: Kierunek lato. Wakacyjny magazyn kulturalny w RMF Classic.
0: Wśród kulturalnych rekomendacji sztuka teatralna na afiszu Teatru Szóste Piętro w Warszawie. Mowa o sztuce amerykańskiej dramatopisarki Bess Wall, Wspaniałe horyzonty, pod takim właśnie tytułem. Nominowana do prestiżowej nagrody Tony, sztuka po mistrzowsku łączy temat przejmujący i bolesny, jakim jest na przykład utracona miłość, nieudane małżeństwo, zawiedzione ambicje czy nieumiejętność porozumiewania się w związku, z humorem pełną empatii, akceptacji dla niedoskonałości bohaterów. I tak właśnie skonstruowana sztuka Wspaniałe horyzonty zaczyna się od rutynowej kolacji małżeńskiej pary z 50-letnim stażem, podczas której następuje przełom na dalszej drodze ich życia. Wspaniałe horyzonty to bardzo ciekawe spojrzenie na miłość, która po latach bywa trudna i skomplikowana, ale jednak nie przestaje zaskakiwać swoją siłą. Jeśli chcecie obejrzeć ten spektakl, zapraszam, zgłoście się po zaproszenie pod adres redakcja@rmfclassic.pl z dopiskiem Teatr Szóste Piętro, Warszawa. Ten spektakl już jutro o 19:00. Teraz muzyka Jerzego Fryderyka Händla, fragment suity D-dur, muzyka na wodzie, wykonanie Orpheus Chamber Orchestra.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Tego lata ruszamy w podróż dookoła świata. Zamiast biletu lotniczego mamy najpiękniejszą muzykę filmową, a naszymi przewodnikami są słynni aktorzy i reżyserzy.
2: W tym tygodniu zabieramy Was w podróż w towarzystwie Toma Hanksa. Przemierzymy, niczym grany przez niego Forrest Gump, całą Amerykę, ale zawitamy też do Włoch czy Maroka. Pojawi się muzyka z filmów takich jak Filadelfia, Apollo 13, Kod Da Vinci czy Złap mnie, jeśli potrafisz.
1: Wakacyjne podróże z gwiazdami w RMF Classic. Już w sobotę po 18:00 prezentuje Tytus Hołdys.
3: Reklama. Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
4: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś grają Anglia, Demokratyczna Republika Konga, Belgia, Senegal, USA, Bośnia i Hercegowina. Oglądaj Mundial od 17.15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
5: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
6: O, mechanik idzie.
7: Mamma mia, el compresor.
6: Facciamo subito, sì?
8: mBank nie da Ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni Ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, Ty jedną kartę. mBank.
9: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
10: Marian! Natychmiast byłeś z wody!
11: No ale co, Barbara? Rekin!
10: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
0: Po reklamie.

Słuchajcie, RMF Classic Magazyn, popołudniowy kierunek lato, a teraz przebój Alana Silvestriego z filmu Forrest Gump. Zaraz potem muzyka do filmu Tango, Lalo Schifrina.

0: Muzykę do filmu Tango w reżyserii Carlosa Saury skomponował Lalo Schifrin, to jej fragment. Słuchajcie RMF Classic, magazyn Kierunek Lato, jest 16.30 na zegarach, a teraz wyjątkowy konkurs.
1: Sponsorem konkursu Idealny Dzień jest firma Bielenda, producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej Bielenda Soldora.
0: W pierwszym tygodniu wakacji, w którym nie brakuje słońca, mamy dla Was wyjątkowy konkurs, który polega na opisaniu idealnego wakacyjnego dnia. Puśćcie wodze fantazji, może to wyjazd nad wodę, może relaks w ogrodzie z książką wśród zieleni, może coś zupełnie innego. Napiszcie, opiszcie swój przepis na idealny wakacyjny dzień. Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem mailowym redakcja@rmfclassic.pl. Najciekawsze zgłoszenia nagrodzimy zestawem kosmetyków Bielenda, w tym zestawie m.in. karotenowe olejki do opalania oraz nawilżające mgiełki i mleczko do opalania od marki Bielenda. Zapraszam bardzo serdecznie do udziału.
1: Sponsorem konkursu Idealny Dzień jest firma Bielenda, producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej Bielenda Soldora.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Cyjna muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
2: Skoro tydzień temu były cztery pory roku Vivaldiego, powinniśmy odkryć, co jeszcze kompozytor napisał w cyklu Próba harmonii i inwencji, bo to 12 koncertów, a owe cztery pory roku to tylko ich część. Felix Ajo i Musici. Nagranie z 1959 roku.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. W sobotę o 21:00.

0: Muzyka Johanna Strausa I to karnawał w Paryżu, galop, opus setne. Filharmoników wiedeńskich prowadził Janik Nezet-Séguin. Słuchajcie RMF Classic. Trwa program Kierunek Lato, a już teraz Kierunek Wielkie Wody. Co środę o tej porze będziemy Wam opowiadać o najsłynniejszych piratach w historii.
1: Nie tylko z Karaibów. RMF Classic prezentuje opowieści o słynnych piratach.
0: Są tacy piraci, którzy zapisują się w historii i jest czarnobrody. Człowiek, który stał się legendą. Edward Teach, bo tak naprawdę się nazywał, przez zaledwie 2 lata terroryzował wody Karaibów, ale to wystarczyłoby na zawsze zmienić wyobrażenie o piratach. Przed bitwą wplątywał w swoją długą brodę tlące się ląty, twarz spowijał dym, a przeciwnicy byli przekonani, że mają przed sobą samego diabła. Co ciekawe, historycy nie znaleźli twardych dowodów, że słynął z wyjątkowego okrucieństwa, bo jego najpotężniejszą bronią był strach. Siał ogromny strach. Dowodził legendarnym okrętem Queen Anne's Revenge, a jego najbardziej brawurowym wyczynem była blokada portu w Charleston. I uwaga, nie zażądał w czasie tej akcji ani złota, ani kosztowności. Domagał się jedynie skrzyni pełnej lekarstw dla swojej załogi. Zginął w 1718 roku po niezwykle trudnej walce. Do dziś pozostaje symbolem pirackiego świata. To właśnie on stał się inspiracją dla bohaterów takiego filmu jak Wyspy Karaibów, a później także filmowych Piratów z Karaibów.
1: Nie tylko z Karaibów. RMF Classic prezentuje opowieści o słynnych piratach.

0: Reklama.
1: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Do Leroy, bo niskie ceny ma. To dobry czas na letni remont. Bo teraz lamel na filcu 270 na 25 cm za 74,97 za sztukę. A panele laminowane AC4 8 mm Dąb Lukas już za 42,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
8: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
7: A już od czwartku olej Beskidzki Bielmar litr 4,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A płyn do płukania Cocolino, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
9: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z
0: Po reklamie.

0: Tu RMF Classic. Dochodzi godzina 17. Czas na ostatnią popołudniową prognozę.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
0: W prognozie burze wraz z nadejściem wieczoru towarzyszyć im będą ulewne opady deszczu oraz bardzo silny wiatr, osiągający w porywach prędkość nawet do 100 km na godzinę. Miejscami spodziewane są również opady gradu. To prognoza dla Polski południowej, wschodniej i części centralnej. Na termometrach od 18 stopni nad morzem, lokalnie na zachodzie, do 30 stopni w centrum.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
2: Lato pełne wrażeń w RMF Classic.
3: Hi, it's Michael Bublé. You're listening to RMF Classic.
4: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
5: Tu Anna Maria Jopek. Pozdrawiam słuchaczy RMF Classic.
6: Joanna Sinelli i Sonia Bieluzowa. Dove potete ascoltare la miglior musica per film.
7: Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: muzykę do filmu Shaft skomponował Isaac Hayes i to jej fragment, a wcześniej Kate Bush i Wuthering Heights. Słuchajcie RMF Classic, 10 minut po godzinie 17, jak przystało na magazyn kulturalny. Mam dla Was teraz rekomendację wyjątkowego koncertu.
1: Kierunek lato w RMF Classic. Pomagamy się odnaleźć w gąszczu wakacyjnych wydarzeń.
0: To nie tylko wyjątkowy repertuar, ale jakże wyjątkowe miejsce, bo koncert odbędzie się na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie. Wyjątkowy wieczór z muzyką jednego z najwspanialszych polskich kompozytorów. Krzesimir Dębski gorąco zaprasza na koncert zatytułowany Ogniem i muzyką. W trakcie koncertu zabrzmi muzyka z filmu Ogniem i mieczem, stara baśń w pustyni i w puszczy, 1920, Bitwa Warszawska, także wiele, wiele muzycznych niespodzianek. W koncercie udział wezmą wspaniali soliści: Aleksandra Olczyk, sopranistka Damian Wilma, baryton, skrzypaczka i wokalistka Katarzyna Krawiec czy Kacper Andrzejewski, wokalista. Polecamy Wam bardzo gorąco. Więcej szczegółów przeczytacie także na naszej kulturalnej stronie rmfclassic.pl, a ten koncert 11 lipca o godzinie 19. Polecamy.
1: Kierunek lato. W RMF Classic wskazujemy drogę do miejsc wakacyjnych atrakcji.

0: Muzyka Maurice'a Ravela, słynne Bolero, wykonanie orkiestry symfonicznej z Montrealu poprowadził maestro Charles Dutoit. Tu RMF Classic, słuchacie magazynu Kierunek Lato. Latem nie zapominamy o czytelnikach. Mamy dla Was specjalne cykle tematyczne, wśród nich oczywiście propozycje książkowe. Zatem jeśli planujecie bliższe lub dalsze wyprawy, warto skorzystać z naszych podpowiedzi. Po jakie książki warto sięgnąć, by dowiedzieć się czegoś więcej o danym kraju lub po prostu zainspirować się do podróży? Katarzyna Chnat zna odpowiedzi na te pytania. Co tydzień, w środę, właśnie o tej porze, opowiada o kolejnych ciekawych publikacjach podróżniczych i rozmawia z ich autorami. Dziś zapraszamy do Grecji.
1: Książka Cię poprowadzi. Najciekawsze książki podróżnicze poleca Katarzyna Chnat.
2: Jeśli planujecie wakacyjny wyjazd do Grecji, to zanim spakujecie walizki, warto sięgnąć po książkę zatytułowaną Greckimi drogami – Szafran, Mastyx i Figa, autorstwa Tomasza Piotra Kozłowskiego. To opowieść o Grecji ukrytej poza utartymi szlakami, o miejscach pełnych smaku, zapachu i niesamowitych roślin. I co ciekawe, jest to wynik aż 65 podróży, które autor odbył do Grecji w ciągu 28 lat, a tak wspomina swoje początki.
3: Ten pierwszy pobyt, który był w Grecji w 1997 roku, kiedy byłem jeszcze nastolatkiem, był bardzo kluczowy, kiedy po prostu zetknąłem się z niezwykłą życzliwością ludzi, taką wręcz ofiarnością, bezinteresownością, a z drugiej strony zachwyciła mnie przyroda, ponieważ przyrodnikiem byłem od małego dziecka, tak jakoś wyszło, chyba mam ten gen, więc połączenie takie niezwykle bogate tej różnorodności greckiej, krajobrazu, przyrody, a jednocześnie charakteru ludzi, ich otwartości, to było coś takiego, co mnie poprowadziło dalej. Po tej pierwszej podróży chciało się wrócić po raz następny, potem jeszcze następny i w ten sposób układa się to już do dzisiaj i w tym roku to już jest 29 rok podróży. Więc przyroda, krajobraz, ludzie, muzyka również niezwykle ciekawa, niezwykle bogata i mało u nas znana. Kuchnia, no to jest niesamowity konglomerat.
2: Zajmujesz się roślinami od lat i to też widać w twojej książce. Zresztą tytuł nawet wskazuje na to, że będzie sporo o roślinności, bo umieściłeś tu szafran, mastyks i figa. O ile szafran i figa to znane nam wszystkim rośliny, a czym jest mastyx?
3: Mastyx jest żywicą pistacji kleistej, ale jest specjalnej odmiany, która rośnie tylko na wyspie Chios, na wschodnim Morzu Egejskim. Jest to żywica wykorzystywana już od starożytności, zarówno w medycynie, w kuchni, w kosmetologii. Te drzewa się nacina i ta żywica sama wypływa. To jest rodzaj pewien żniw na południowej wyspie Chios. To był produkt zawsze bardzo ekskluzywny. Tak był też kreowany przez najpierw Bizantyjczyków, którzy pierwsi zajęli się tak bardziej konkretnie handlem mastyksem, a później przez Genueńczyków, którzy odbili wyspę Chios, bo to jest wyspa, którą biły się mocarstwa. Później z kolei Chios zostało przejęte przez Imperium Osmańskie, które nadal na tym mastyksie bardzo, bardzo zarabiało. W książce

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Koncertowo przy wakacyjnym śniadaniu mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku poszukamy najlepszego wakacyjnego prezentu z Poznania. Może koziołki? Zajrzymy na Szturalia, festiwal poświęcony pamięci Jerzego Sztura, a profesor Ryszard Tadeusiewicz zabierze nas na wycieczkę szlakiem słynnych kanałów.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik, do usłyszenia.
3: Słuchajcie, RMF Classic w magazynie Kierunek Lato. Już niebawem piosenka Nancy Sinatry, która zagrała w filmie Quentina Tarantino Kill Bill. Potem także Kraina Wiecznego Szczęścia z muzyką Maxa Steinera. A teraz nowość z naszego repertuaru. Muzyka Ann Chmielewski do filmu Ta inna siostra Bennett.

Muzyka Maxa Steinera do filmu Kraina Wiecznego Szczęścia. Słuchacie RMF Classic, to jest magazyn Kierunek Lato i już teraz informacja o pewnej bardzo ciekawej wakacyjnej premierze płytowej. Otóż gwiazdor filmów i seriali takich jak Venom, Mad Max, Peaky Blinders czy ostatnio również Strefy Gangsterów szukuje premierę swojej płyty. Debiut Toma Hardy. Już niebawem będzie to album utrzymany w stylistyce nowojorskiego undergroundu lat 90. i rapu, bo jako Frankie Policer połączył siły z grupą, w której skład właśnie wchodzą członkowie legendarnego Wu-Tang Clan i bostoński duet 7L and Esoteric. No i właśnie w takim składzie już tego lata do rąk fanów Toma Hardy trafi jego debiutancki krążek. Ja czekam z niecierpliwością. Teraz muzyka Georgesa Bizeta, zabrzmi pieśń Torreadora z opery Carmen, śpiewa dla nas Ernst Blom.

0: Reklama.
1: Marian! Natychmiast byłaś z wody!
2: No ale co, Barbara? Rekin!
1: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
0: Po reklamie.

0: Była to muzyka Maurice'a Jarre'a do filmu Świadek, a wcześniej Footloose. Piosenka tytułowa. Słuchacie RMF Classic, 10 minut po godzinie 18. O tej porze codziennie zaglądamy do miast, w których słuchacie radio RMF Classic. Dziś jesteśmy w Olsztynie.
1: RMF Classic. W Olsztynie na 100,9 FM.
0: Sprawdzamy dla Was najważniejsze i najciekawsze wakacyjne propozycje kulturalne. No i właśnie w tym miesiącu Park Jakubowo w Olsztynie ponownie stanie się miejscem spotkań miłośników tańca i muzyki na świeżym powietrzu. W każdą niedzielę o godzinie 18 w ramach cyklu Potańcówki w Parku Jakubowo Kultura w Parku. W sumie 4 muzyczne wieczory. Potańcówki rozpoczną się 5 lipca koncertem chłopców z Nowoszyszek, którzy zaprezentują repertuar inspirowany muzyką pogranicza polsko-litewsko-białoruskiego. 12 lipca natomiast uczestnicy wybiorą się w sentymentalną podróż z zespołem zatytułowanym o takiej nazwie, z panem Darkiem w piękny rejs. Będzie to okazja, by wysłuchać największych tanecznych przebojów z dawnych lat. 19 lipca z kolei na scenie pojawi się rodzinna kapela Burdalskich, znana z bardzo żywiołowych interpretacji muzyki tradycyjnej. No i cykl zakończy się 26 lipca występem Urwanych z Wesela. To już naprawdę bardzo ciekawie się zapowiada. To orkiestra inspirowana bałkańskimi rytmami. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest wolny. Organizatorzy bardzo zachęcają do zabrania także wygodnych butów, no bo przecież potańcówka musi trwać do białego rana. No i zapraszamy do dołączenia do wspólnej zabawy. Potańcówki w Parku Jakubowo w Olsztynie. Tego lata co niedzielę od godziny 18. A już teraz muzyka Johna Williamsa na naszych falach. Gwiezdne Wojny, Skywalker, Odrodzenia. Zaraz potem muzyka Georges'a Delerue.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Każda relacja, jeżeli chodzi o człowieka drugiego, którego widzimy, my w nim czegoś szukamy. I w tym momencie
3: ale
2: trzeba...
3: Ale czegoś, czego nie mamy w sobie?
2: Nie mamy w sobie, co nas natchnie, co nas...
3: Czyli nie szukamy uzupełnienia.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
4: W najbliższym programie porozmawiam z niezwykle cenioną wizjonerką Aidą Kosajan-Przybysz.
1: Kaja zaprasza. W sobotę po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.
0: Ogłoszenie płatne.
5: Dziś w Zdrowych Finansach w mBanku gościmy pieniądze. Cieszę się, że was widzę.
6: Nie ty jedyna.
7: Mało kto nie cieszy się na nasz widok.
5: No właśnie, jesteście znane z tego, że rozchodzicie się, zanim zdążymy się wami nacieszyć.
6: To jest impuls. Wychodzimy na miasto i lecimy.
5: To się chyba zmieni. Czekają was zdrowe finanse w mBanku.
8: Pierwsze słyszę.
5: mBank daje proste narzędzia, które pozwolą was łatwo kontrolować.
7: Znasz ten dowcip? Co mówią pieniądze tydzień po wypłacie?
5: Nie.
9: Niestety nie ma nas w domu.
5: Pieniądze. Nie tak łatwo je ogarnąć. Dlatego wejdźcie na mbank.pl/zdrowe finanse i poznajcie narzędzia, które pomogą wam kontrolować codzienne wydatki, żebyście poczuli dumę z tego, jak ogarniacie swoje pieniądze.
10: To nie jest oferta. Szczegóły na mbank.pl/zdrowe finanse.
0: Ogłoszenie płatne. Reklama.
11: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
12: Może poinformować po prostu.
13: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
14: No w sumie.
15: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś grają Anglia, Demokratyczna Republika Konga, Belgia, Senegal, USA, Bośnia i Hercegowina. Oglądaj Mundial od 17.15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
18: Monumentalne widowisko, mityczna pasja i magia sopockiej natury. Walkiria Ryszarda Wagnera. Poczuj potęgę Baltic Opera Festival. 2 i 5 lipca. Bilety na www.balticoperafestival.pl. Mecenas główny Baltic Opera Festival Orlen. Poleca RMF Classic.
19: Ty plus kulinarne podróże równa się śródziemnomorskie specjały w Carrefourze. Teraz sery mozzarella, burrata i bufala do 250 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
0: Po reklamie.

Tu RMF Classic. Słuchacie programu Kierunek Lato. Teraz utwór Mozarta. Fragment koncertu fortepianowego C-dur nr 21 zagra Christian Zacharias z Towarzyszeniem Orkiestry Symfonicznej Radia Bawarskiego. Prowadzi David Zinman.

Kompozytor tego utworu to postać, która dziś pozostaje nieco w cieniu rodziny Straussów, choć w drugiej połowie XIX wieku należała do najbardziej cenionych dyrygentów muzyki tanecznej Wiednia Cesarskiego. Urodził się właśnie w 1843 roku w muzycznej rodzinie. Jego ojciec Filip Farbach senior był współpracownikiem Johanna Straussa ojca, dyrygentem wojskowym, jednym z najpoważniejszych konkurentów dynastii Straussów. Syn Filip Farbach junior przejął tę tradycję i już jako 11-latek dyrygował orkiestrą taty. To był właśnie jego utwór, Polka Schnell opus 110. Ma na swoim koncie 500 walców, polek i marszów, a jego największym przebojem była pełna wdzięku polka francuska Im Kallenberger Dorfl. To był utwór Filipa Farbacha juniora, nowość w naszym klasycznym repertuarze. Niebawem utwór Johanna Johanssona usłyszycie fragment soundtracku do filmu Teoria Wszystkiego, a teraz piosenka Roya Orbisona, którą doskonale znacie. To jest utwór I Drove All Night z dedykacją dla tych, którzy właśnie w drodze.

0: Korzystam, że Zeus na urlopie i nikt nie rzuca piorunami.
1: Ojca nie ma, grzeje fajnie. Do pełni szczęścia brakuje nam muzy.
2: To ja zawołam Erato.
1: Za mądry to ty nie jesteś, Apolciu. Muzy filmowej z RMF Classic.
3: W RMF Classic trwają wakacje z mitami. Czekają znakomite wydania mitologii Jana Parandowskiego i oryginalne greckie słodycze. Do usłyszenia już jutro po 11:00.
4: Podróżuj latem z RMF Classic.

To nagranie pochodzi z płyty Vitamin String Quartetu. Wysłuchaliście utworu Safe and Sound Capital Cities. Vitamin String Quartet doskonale znany wam z aranżacji bardzo popularnych przebojów muzyki pop, które słychać w kadrach kostiumowego serialu Bridgertonowie. No i proszę, proszę, jest osobny album z przebojami, które pojawiały się w wykonaniu Vitamin String Quartetu od roku 2013. Polecam wam waszej uwadze, jeśli szukacie właśnie takich kameralnych wykonań bardzo znanych melodii. A na naszej ścieżce dźwiękowej wkrótce Metroland i temat Marka Knopflera. Pojawi się również muzyka Zbigniewa Preissnera do filmu Krzysztofa Kieślowskiego Trzy kolory biały. A teraz przypomnijmy sobie jedną z najbardziej wzruszających scen Pretty Woman. It Must Have Been Love i Roxette.

0: reklama.
1: Od Zamku Czocha do poligonu Biedrusko. W Polsce jest tyle pięknych miejsc, w których kręcono kultowe filmy i seriale. Dlatego w te wakacje razem z Wami rysujemy filmową mapę Polski RMF Classic. Jeśli w Twoim regionie powstały niezapomniane produkcje, a miejscowi wciąż pamiętają kulisy zdjęć i niezwykłe wydarzenia z planu, to zgłoś to do nas. Pisz na rmfclassic.pl i opowiedz nam o filmowej historii Twojej miejscowości. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
2: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
0: Po reklamie.

0: David Arnold skomponował ten temat do Bonda Casino Royale, a wcześniej Człowiek Ringu z muzyką Thomasa Newmana. Słuchajcie RMF Classic w magazynie Kierunek Lato. Zatrzymujemy się na moment nad archiwami prasowymi. To nasz codzienny przegląd prasy z czasów PRL-u. Zaglądamy, o czym pisano w sezonie ogórkowym. No i jak się zaraz przekonacie, niektóre informacje dziś brzmią bardzo zaskakująco. Zapraszam, Przemysław Samczuk.
1: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Samczuk.
2: Przegląd prasy z 1 lipca rozpoczynamy od życia Warszawy, które w 1956 roku informowało, że załoga Stoczni Szczecińskiej wykonała plan, oddając 17 rudowęglowiec. Stoczniowcy z dumą chwalili się, że koszt budowy był o 4 miliony niższy niż zakładano. Niestety planu nie zrealizowano w zakresie żywienia zbiorowego. W planie 6-letnim zakładano, że stołówki i bary obsłużą 10% ludności, odciążając tym samym kobiety pracujące. A ich klientami było zaledwie 2,5% i trudno się dziwić, bo jak wyjaśniała prasa, oferta była marna, a większość lokali zamiast obiadów skupiała się na czymś mocniejszym i zakąsce. 10 lat później w gastronomii nie działo się lepiej. 1 lipca 1966 roku Ekspres Wieczorny informował, że 17 pracowników dwóch warszawskich restauracji, Trojki i Kongresowej, trafi pod sąd za nadużycia popełniane na szkodę konsumentów. Szefowie kuchni przyrządzali tatara z gorszego gatunkowo mięsa i nie doważali porcje. Specjalność Kongresowej, bryzol, robiono z udziałem tzw. watówki, czyli mielonych żył. Tymczasem bufetowe serwowały gościom własną wódkę i kawę, przy czym ta akurat była najczęściej rozcieńczoną lurą. Natomiast Kurier Polski informował na pierwszej stronie o tajemnicy kasy pancernej w bunkrze Hitlera w Gierłożu koło Kętrzyna. Na razie tajemnicą było odkrycie samej szafy. Na jej otwarcie przyjdzie zaczekać, bowiem poszukiwacze natrafili na ląd wskazujący, że została zaminowana. A milicja i służba kolejowa wzięły na muszkę chuliganów. Powodem było zwiększenie w 1966 roku wypadków, pobić, awantur i dewastacji w pociągach i na dworcach. Jak donosił Kurier, specjalne patrole walczą wyjątkowo skutecznie, ujmując 7 na 10 kolejowych chuliganów.
1: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda

0: Reklama.
1: You ready?
2: Tylko w Disney Plus.
3: Every second counts, baby.
2: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
4: Restaurant is flooded.
2: To już ostatnia szansa.
5: I am selling the building.
2: By uratować to miejsce.
6: We have each other and nothing left to lose.
2: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
7: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
8: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
9: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
10: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
13: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
14: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
13: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
14: Bo zależy mi na sobie.
13: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
15: Wzgórze szumieniczne w sercu Wałbrzycha. Blady świt splamiony krwią. Przypadkowy przechodzień odkrywa ciała kochanków. Jakie jeszcze makabryczne tajemnice skrywa miasto fałszywego złota? Czy Herbert Anwald odkryje, kto jest mordercą? Marek Krajewski powraca w kryminale. Droga krwi.
16: Z jazdą na rowerze to nigdy nie wiadomo. Albo będzie relaks, albo pod wiatr.
17: A ekstra pensja od Lotto będzie ci wjeżdżać na konto co miesiąc przez 20 lat. Graj w Maxi Pensję, by co miesiąc dostawać 50 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Lato w podróży z RMF Classic.

aranżacja utworu Give Me Everything to jest wersja, którą usłyszycie w trzecim sezonie serialu Bridgertonowie. Wcześniej wals Johanna Strausa II, opowieści lasków wiedeńskiego. Tu RMF Classic w magazynie Kierunek Lato, teraz rekomendacja podcastu Ameryka i ja. Ten podcast od lat tworzy Lidia Krawczuk, nasza amerykańska korespondentka. Polecam wam odcinek ostatni, 347, w którym Lidia zaprasza do rozmowy Macieja Jamroza, oficera łącznikowego z Kongresem Stanów Zjednoczonych w ambasadzie RP w Waszyngtonie. Prywatnie pasjonatem historii, wspólnie z Lidią rozmawiają o ludziach, których rzadko wymienia się w podręcznikach, choć mają ogromny wkład w rozwój Stanów Zjednoczonych, które w tym roku świętują 250 lat istnienia. Polecam wam bardzo gorąco ten odcinek. Zajrzyjcie na rmfclassic.pl do serii podcasty. Już teraz John Travolta i Olivia Newton-John i muzyka do filmu Grease.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Mistrzów. I już od rana wszystko idzie jak z nut.
2: A w najnowszym odcinku poszukamy najlepszego wakacyjnego prezentu z Poznania. Może koziołki? Zajrzymy na Szturalia, festiwal poświęcony pamięci Jerzego Sztura, a profesor Ryszard Tadeusiewicz zabierze nas na wycieczkę szlakiem słynnych kanałów.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów. Od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik, do usłyszenia.
3: Tu RMF Classic, już za chwilę muzyka Sergiusza Rachmaninowa, a teraz utwór Richarda Strausa, fragment Tako rzecze Zaratustra. Wykonanie filharmoników berlińskich prowadzi za George Schulte.

Był to fragment drugiego koncertu fortepianowego Sergiusza Rachmaninowa. Grał Władimir Aszkenazy z Towarzyszeniem Orkiestry Concerthebau, a prowadził Bernard Haitink. Tu RMF Classic, magazyn Kierunek Lato powraca już jutro od godziny 15. Gorąco zapraszam Was na wspólne popołudnie. A na naszej ścieżce dźwiękowej już niebawem Ojciec Chrzestny z muzyką Ninoroty. Pojawi się również muzyka z filmu Awatar Istota Wody, którą skomponował Simon Franklin. Po 20:00 felieton Macieja Korkucia z cyklu Smaczki Historyczne. Możecie liczyć także na prognozę astronomiczną codziennie od poniedziałku do piątku o 20:30. Przed 9:00, przed 21:00 powieść wieczorna o 21:00 codziennie pogoda na jutro. Gorąco polecam wieczór z RMF Classic, a na do usłyszenia Lionel Richie w utworze Hello. Jadwiga Polus, dobranoc.

0: Smaczki historyczne Macieja Korkucia.
1: Dzisiaj będzie o czasie, o polskiej beztrosce i o deszczu. Jest rok 1934. Anglik Bernard Newman podróżuje po Polsce i opisuje poznanych ludzi, ich obyczaje, rozmawia z nimi. Zderza to wszystko ze swoją naturą poukładanego Anglika. Czytamy. Polacy to ludzie beztroscy. Czas należy do nich. Nie są bynajmniej jego niewolnikami. Trafiłem kiedyś do wioski, gdzie nie było ani jednego zegara lub zegarka. Ludzie w Polsce są przyzwyczajeni do opóźnień, a często sami się spóźniają. Kiedy już dotrą na miejsce, okazuje się zwykle, że czegoś zapomnieli. Uznałem, że polski stosunek do czasu ma coś w sobie. Sam jestem na tyle niesystematyczny, że owo nonszalanckie podejście do życia do mnie przemówiło. Polacy kwestionują zasadę, że mamy jeść posiłki o stałych godzinach. A dlaczego nie wtedy, kiedy jesteśmy głodni? I dodają inne pytania. Dlaczego mamy się spieszyć na pociąg? Zawsze będzie następny. I dlaczego mamy kłaść się spać, gdy zegar wybije pewną ilość godzin? W gruncie rzeczy to wszystko pana Newmana zachwyciło. Spodobał mi się pomysł buntu przeciwko rządom czasu. Nie przejmowałem się więc, kiedy zaproszony na posiłek przybywałem o ustalonej godzinie, a cała rodzina leżała już w łóżkach. Przyzwyczaiłem się uważać za porę pójścia spać dowolną godzinę między północą a przybyciem roznosiciela mleka. Ale Newman też dodawał, jednak niestety jest parę zagwozdek. W Polsce nikogo nie wzruszy, jeśli spóźnicie się godzinę czy dwie na spotkanie. Tutaj Anglik rąk nie załamywał. Gorzej było, kiedy to on musiał czekać. Czekając raz w deszczu dobrą godzinę na przyjście osób, z którymi się umówiłem, zrewidowałem pozytywną opinię o polskiej niezależności od czasu. I cóż, sami państwo popatrzcie. Niby Anglik, a tutaj deszcz mu się nie podoba.

0: Tu Radio RMF Classic.
1: Ogłoszenie RMF Classic.
2: Tego lata ruszamy w podróż dookoła świata. Zamiast biletu lotniczego mamy najpiękniejszą muzykę filmową, a naszymi przewodnikami są słynni aktorzy i reżyserzy.
3: W tym tygodniu zabieramy Was w podróż w towarzystwie Toma Hanksa. Przemierzymy niczym grany przez niego Forrest Gump całą Amerykę, ale zawitamy też do Włoch czy Maroka. Pojawi się muzyka z filmów takich jak Filadelfia, Apollo 13, Kod Da Vinci czy Złap mnie jeśli potrafisz.
2: Wakacyjne podróże z gwiazdami w RMF Classic. Już w sobotę po 18:00 prezentuje Tytus Hołdys.
4: Reklama.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit. Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
10: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna Luz tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
13: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
14: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
1: Po reklamie.
15: Dla wszystkich, którzy spędzają wakacje na Pomorzu. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Prognoza astronomiczna w RMF Classic. O tym, co dzisiaj w nocy zobaczysz na wakacyjnym niebie, opowiada Janusz Nicewicz z Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach.
1: 1 lipca. Słońce wzeszło o 4:35, a zajdzie o 20:52. Jak na razie ubyło nam 6 minut dnia. Obiektem, który króluje na wieczornym niebie, jest planeta Wenus. Rozmiarami zbliżona do Ziemi. Ale jest to najbardziej nieprzyjazna planeta Układu Słonecznego. Atmosfera zbudowana głównie z dwutlenku węgla, temperatura powierzchni sięgająca 460 stopni Celsjusza i zabójcze ciśnienie prawie 100 razy wyższe niż na powierzchni Ziemi. Nie jest to planeta wymarzona na wakacje. Wenus jest jeszcze wyjątkowa z jednego powodu. Obraca się wokół własnej osi bardzo powoli, a w dodatku robi to w stronę przeciwną niż reszta planet Układu Słonecznego. Wydaje się, że Wenus wisi do góry nogami. Pełny obrót zajmuje Wenus 243 ziemskie dni, a jedno okrążenie Słońca zaledwie 225 ziemskich dni. Nisko nad zachodnim widnokręgiem możemy jeszcze próbować wypatrzeć Jowisza, największą planetę Układu Słonecznego. Jeśli macie do dyspozycji nawet niewielki teleskop, warto przez niego spojrzeć. Można wtedy dostrzec cztery jego największe księżyce, ustawione w linii. Na lewo od Jowisza Io i Ganymedes, na prawo Europa i Kalisto. Obserwacje tych księżyców przez Galileusza w 1610 roku doprowadziły go do wniosku, że skoro dookoła Jowisza coś krąży, to w takim razie Kopernik ma rację i dookoła Słońca mogą krążyć planety. Około północy niebo rozświetli wschodzący księżyc tuż po pełni, co utrudni obserwację obiektów głębokiego nieba. Zaś przed wschodem Słońca na niebie pojawi się Saturn w gwiazdozbiorze Ryb i Mars w gwiazdozbiorze Byka. Rozpoczyna się teraz okres bardzo jasnych przelotów Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, nawet po 4 każdej nocy. Dokładne godziny przelotów dostępne na stronie Heavens Above. ISS, czyli International Space Station, to największy obiekt, jaki człowiek wybudował w przestrzeni kosmicznej. Rozmiarami odpowiada wielkości boiska piłkarskiego, choć miejsca wewnątrz jest tyle, ile w domku jednorodzinnym. Stacja znajduje się na wysokości około 400 km nad powierzchnią Ziemi i porusza się z prędkością prawie 28 tysięcy km na godzinę. Pełne okrążenie Ziemi zajmuje około 90 minut. Obecnie przebywa tam 7-osobowa załoga, 3 osoby z misji Sojuz 28 i 4 ze SpaceX Crew 12. Nie są to jedyne osoby w przestrzeni kosmicznej. Musimy pamiętać o 3 taikonautach na pokładzie chińskiej stacji kosmicznej Tiangong. Warto patrzeć w niebo.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: A szczere rozmowy o życiu na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Wzięłaś mnie na bok i tak, mówisz, tak. Ty jesteś w ciąży. Tak, będziesz miała synka.
3: Tak, a ty powiedziesz cicho. Ja po prostu nie powiem. Ja pamiętam wtedy, że nikt nie wiedział jeszcze. Nikt nie wiedział.
2: Jak ty to zobaczyłaś?
3: Zobaczyłam.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
4: W najbliższym programie porozmawiam z niezwykle cenioną wizjonerką Aidą Kosajan-Przybysz.
1: Kaja zaprasza. W sobotę po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.
0: Towarzysz w podróży. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej, opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Czyta Monika Wrońska.
1: W zbiorach Muzeum Literatury w Warszawie znajduje się zaświadczenie, w którym czytamy: Obywatelski Komitet Wykonawczy Obrony Państwa zaświadcza niniejszym, iż panna Irena Gombrowiczówna pracowała w czasie od dnia 27 sierpnia do 10 listopada 1920 roku w sekcji opieki nad żołnierzem, oddając bezinteresownie cały swój czas i spełniając z gorliwością i znajomością rzeczy powierzone jej odpowiedzialne czynności. Za pracę tę wyraża się pannie Irenie Gombrowiczównie podziękowanie. Dokument ten podpisali przewodniczący sekcji opieki nad żołnierzem Karol Szlękier oraz sekretarz Irena Stokowska. Zaświadczenie zostało wydane 11 listopada 1920 roku przez Obywatelski Komitet Wykonawczy Obrony Państwa. Mezalians. Wojna się kończy. Bracia Ireny wchodzą w dorosłe życie. Witold w 1922 roku zdaje maturę i rozpoczyna studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Jerzy porzuca studia. Janusz żeni się z Franciszką z Kotkowskich. Po raz kolejny w tej rodzinie dochodzi do małżeństwa bliskich kuzynów. Rodzeństwem ciotecznym byli także dziadkowie Ireny. Mezalians w przypadku Franciszki jest podwójny. Jest krewną i rozwódką. Jej mężem był Jan Cichowski, ma z nim córkę Stasię. Rodzina doprowadza do unieważnienia pierwszego małżeństwa Franciszki, które zostało przez nią zawarte w bardzo młodym wieku. Cichy ślub Janusza, według relacji świadków spisanej przez Joannę Siedlecką, odbywa się w kościele Zbawiciela w Warszawie. Dla tej religijnej rodziny wydarzenie to nie jest powodem do dumy. Matka i Rena prawdopodobnie nie uczestniczą w uroczystości. Może odbywa się ona gdzie indziej, poza miastem, bo Kościół Zbawiciela konsekrowano dopiero w 1927 roku. Budowa trwała bardzo długo. Kamień węgielny wmurowano w 1901 roku, ale wojna przerwała pracę. Klementyna Suchanow, opisując ród Kotkowskich, wspomina o częstych małżeństwach osób blisko spokrewnionych, co prowadziło do genetycznych powikłań i chorób psychicznych. Podobnie było u Gombrowiczów. Szaleństwa zdarzały się też w tej rodzinie. Osiadłe życie przez kilka wieków powodowało, że żaden prawie z żeniących się Gombrowiczów nie pojął za żonę osoby zupełnie obcej krwi, pisze Jerzy Gombrowicz. Związki te musiały w pewnym stopniu wywrzeć wpływ biologiczny na potomków. To być może powodowało, że dziadek Ireny, Jan Onufry Gombrowicz, cierpiał na ataki psychiczne.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej, opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
1: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowi.
2: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś grają Anglia, Demokratyczna Republika Konga, Belgia, Senegal, USA, Bośnia i Hercegowina. Oglądaj Mundial od 17.15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Po reklamie. Tu RMF Classic. Dochodzi godzina 21. Czas na prognozę.
5: Prognoza na jutro.
4: Jutro, w czwartek 2 lipca, na termometrach zauważymy spadek temperatur. Maksymalnie od 16 stopni w rejonach podgórskich Karpat do 21 stopni nad morzem, a także w regionach południowych. Na zachodzie Polski najcieplej do 27 stopni Celsjusza. Miejscami przelotne opady deszczu, zwłaszcza na południowym wschodzie, gdzie możliwe również burze z opadami deszczu.
6: Z myślą o tych, którzy muszą w wakacje pracować. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
2: Skoro tydzień temu były cztery pory roku Vivaldiego, powinniśmy odkryć, co jeszcze kompozytor napisał w cyklu Próba Harmonii i Inwencji, bo to 12 koncertów, a owe cztery pory roku to tylko ich część. Felix Ajo i Musici. Nagranie z 1959 roku.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. W sobotę o 21:00.
3: Reklama.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
7: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
10: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
11: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
12: Po reklamie.
0: Zabierz RMF Classic na wakacje.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Koncertowo przy wakacyjnym śniadaniu mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku poszukamy najlepszego wakacyjnego prezentu z Poznania. Może koziołki? Zajrzymy na Szturalia, festiwal poświęcony pamięci Jerzego Sztura, a profesor Ryszard Tadeusiewicz zabierze nas na wycieczkę szlakiem słynnych kanałów.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik, do usłyszenia.
3: Reklama.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Po reklamie.
0: Podróżuj latem z RMF Classic.

0: O. I nawet jest jakaś puszka.
1: Ares, nie otwieraj, kochany. To puszka Pandory.
2: W RMF Classic trwają wakacje z mitami. Czekają znakomite wydania mitologii Jana Parandowskiego i oryginalne greckie słodycze. Do usłyszenia już jutro po 11:00.
3: Reklama.
4: Muzeum Narodowe w Krakowie zaprasza na wystawę Młodopolska Grupa 5. Zapomniani buntownicy. Wojtkiewicz, Gottlieb, Hoffman, Rembowski, Jakimowicz i inni. Eksplozja młodości, odwaga twórcza, oryginalność. Zobacz, co widać przez oczy zamknięte. MNK Gmach. Tylko do 5 lipca.

0: Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Po reklamie. Dobrego lata w Bieszczadach. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieładną piosenkę, na ładną, niewinną panienkę. Piosenka de son la chanson. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na jakiś taki, nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej. Piosenka kancona das Lied.

Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską. Piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieładną piosenkę, na ładną, niewinną panienkę. Piosenka de son la chanson. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej, jej słowa, melodia i rytm.

brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś, oj nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej, jej słowa, melodia i rytm.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Tego lata ruszamy w podróż dookoła świata. Zamiast biletu lotniczego mamy najpiękniejszą muzykę filmową, a naszymi przewodnikami są słynni aktorzy i reżyserzy.
2: W tym tygodniu zabieramy Was w podróż w towarzystwie Toma Hanksa. Przemierzymy, niczym grany przez niego Forrest Gump, całą Amerykę, ale zawitamy też do Włoch czy Maroka. Pojawi się muzyka z filmów takich jak Filadelfia, Apollo 13, Kod Da Vinci czy Złap mnie, jeśli potrafisz.
1: Wakacyjne podróże z gwiazdami w RMF Classic. Już w sobotę po 18:00. Prezentuje Tytus Hołdys.

0: uzupełnienia.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
0: W najbliższym programie porozmawiam z niezwykle cenioną wizjonerką Aidą Kosajan-Przybysz.
1: Kaja zaprasza w sobotę po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Żadna studentka nie wozi ze sobą w podróż kilkudziesięciu sztuk bielizny, a te splątane sznurki mógł przynieść ze sobą i zostawić, kiedy sytuacja wymknęła się spod kontroli i musiał uciekać. Nie miała pewności, ale to były tanie linki do żaluzji. Nie pasowały do tego domu i w żadnym oknie podobnych nie widziała. Nagle usłyszała trzask i jakby odgłos kroków. Odwróciła się w kierunku otaczającego rezydencję lasu. Wytężyła wzrok. Sięgnęła po latarkę. Oświetliła pierwszą linię drzewa, ale wciąż nikogo nie dostrzegała. Jednocześnie bardzo powoli położyła drugą dłoń na kaburze z bronią. Odpięła zatrzask, chwyciła rękojeść pistoletu.
2: Kto tam jest?
1: Krzyknęła.
2: Policja, nie ruszaj się!
1: Przyniosła snop światła na budynek, a potem znów na las. Dokładnie oglądała każdy prześwit między drzewami. Nikogo nie widziała, ale czuła czyjąś obecność. Była niemal pewna, że tam ktoś się czai. Odeszła na sporą odległość od rezydencji i w okolicy za płotem nie było już mundurowych. Wzdłuż ogrodzenia nie stali gapie, jakich mijała przy bramie wejściowej. Wokół nie dostrzegała żadnych taśm policyjnych i domyśliła się, że teren jest zbyt duży, żeby otoczyć go w całości czy obstawić ludźmi. Była o krok od paniki, chociaż starała się sama siebie tonować. Wciąż nie dawało jej spokoju to, o czym mówiła Daria Walewska, że stalker od 2 lat przychodzi pod jej okna. Chociaż nie znaleziono nigdy na to potwierdzenia, a policjanci z jej wydziału mieli dosyć dziewczyny i jej zgłoszeń, Lena wierzyła Darii. Wiedziała, że sprawcy tego typu często wracają na miejsca swoich czynów, żeby się napawać strachem ofiar i kolejny raz cieszyć się dominacją. To samo z piromanami i zabójcami. Czyżby ten człowiek wrócił i obserwował działania policji z bezpiecznej perspektywy? Nie mogła tego wykluczyć. Krzyknęła jeszcze raz ostrzeżenie, ale odpowiedziało jej tylko echo. Już miała się poddać i wrócić do wejścia głównego, kiedy nagle w krzakach coś się poruszyło. Dostrzegła ledwie cienia, potem wyraźnie zobaczyła zarys sylwetki. Nie zastanawiając się dłużej, wspięła się po ogrodzeniu i chociaż brama zakończona była kolcami, przeszła nad nimi, błogosławiąc swoje wygodne buty i przeskoczyła na drugą stronę. Upadła na plecy, aż zaparło jej dech, ale pozbierała się i biegiem ruszyła za uciekinierem. Świeciła sobie latarką i miała nadzieję, że w tym chociaż ma nad nim przewagę, bo nawet jeśli dysponował światłem, to włączając je zdradziłby swoją lokalizację. Słyszała wyraźnie odgłos kroków zgłuszonych przez miękkie runy, a potem coś metalowego wydało skrzypiący dźwięk. Zaraz potem rozległ się głuchy łomot. Pojęła, że biegnąc w ciemności uciekinier uderzył w drzewo. Przez chwilę niczego nie słyszała. Może upadek ogłuszył go albo czeka na mój błąd, myślała szybko. Zgasiła latarkę i zamarła w bezruchu, a potem nagle ją włączyła. Widziała teraz wyraźnie postać, jak wstaje i chwyta się za głowę. Jak oszalała, ruszyła w tamtym kierunku, nie zwracając uwagi na to, że gałęzie tną ją po twarzy, a ramiona szorują po krzakach i biegnąc robi tyle hałasu, że on na pewno się zorientuje, gdzie ona jest. Dopadła go i skoczyła mu na plecy. Nawet nie pisnął.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.